0: Radio Centrum.
1: Najwięcej loka w mieście!
2: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

Buddies. Do twojej przyjemności jestem Dildo Buddies. Nie się słucha, nego Dildo rzadko komuś wpada do ucha, jestem Dildo Buddies. Sługa miłości, jestem Dildo Buddies. Do twojej przyjemności jestem Dildo Buddies. Nie się słucha, nego Dildo.

się nie słucha, no bo tylko dla kogoś wpada do ucha. Jestem Dildo Baggins, sługa miłości, jestem Dildo Baggins, te twoje przyjemności, jestem Dildo Baggins. Nie się nie słucha, no bo tylko dla

przyjemności jestem widobagus. Mnie się nie słucha, nawet nie to rzadko komuś spada do ucha, jestem widobagus. Słucha miłości, jestem widobagus. Do twojej przyjemności jestem widobagus. Mnie się nie słucha, nawet nie

0: Audycja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

To było Linkin Park i kawałek Faint i niech nikt nie mdleje. Wręcz przeciwnie, wstajemy, drodzy słuchacze. 4 minuty po godzinie 7, piątek, 8 maja. No i zaczynamy pobudkę z Radiem Centrum oczywiście. Głowa do góry, przed mikrofonem Jakub Gryz. No i postaram się popchnąć was właśnie trochę do tego działania. W końcu już za moment zaczynamy nasz weekend. Europe na sam początek naszego poranka. One on one.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: 11 minut po godzinie 7 zespół Apokaliptyka, więc możemy w sumie powiedzieć, że zaczynamy dzisiejszą audycję apokaliptycznie. No i też za oknami taka w sumie jest pogoda. Kto uwielbia upałę, ten może być naprawdę dziś rozczarowany. Jest nie dość, że pochmurno, to jeszcze deszczowo, 11 stopni Celsjusza. No i druga zła informacja jest taka dla osób, które właśnie uwielbiają taką pogodę, właśnie gorącą, no to, że taka pogoda też się utrzyma do następnego dnia.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałem

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam

Mamy prawie 19 minut po godzinie 7, a to był zespół Queens of the Stone Age z utworem Smooth Sailing. No i drodzy słuchacze, mam ogromną nadzieję, że przygotowaliście, czy też zrobiliście sobie już jakieś królewskie śniadanie, bo do takiego śniadania naprawdę doskonale pasuje prasówka, z którą właśnie ruszamy. Na początek sprawdźmy sobie stronę Kuriera Lubelskiego. Czytamy o tym, że Centrum Kultury szuka dyrektora. Ruszył wyścig do fotela dyrektora Centrum Kultury. Udział mogą wziąć wszystkie chętne osoby spełniające warunki konkursowe, także osoby dotychczas pełniące funkcje dyrektorskie. Informuje o tym miasto. Od sierpnia 2021 roku dyrektorem Centrum Kultury w Lublinie jest Rafał Koziński. Za nieco ponad 3 miesiące kończy się mu kadencja. No i ratusz zaczął szukać następcy. Kandydaci na zgłoszenie się do konkursu mają czas do 25 maja. Pozostałe szczegóły na ten temat znajdziecie na stronie Kuriera Lubelskiego. A co ma dla nas przygotowane Dziennik Wschodni? No czytamy. Walutowe chowanego na granicy. Myśleli, że schowanie tysięcy euro pod kurką lub w zakamarkach auta to plan doskonały. Zapomnieli jednak, że funkcjonariusze służby celno-skarbowej mają do pomocy nie tylko nowoczesny sprzęt, ale i czujne, wyszkolone nosy. Efekt: tylko w pierwszym kwartale 2026 roku na lubelskich przejściach wyłowiono nielegalne fortuny o łącznej wartości niemal 4,5 miliona złotych.

0: Z nami zespół Simple Minds i utwór She's a River. No i mnie niezwykle ciekawi, czy przez ten deszcz może nam się pojawia jakaś rzeka na ulicach. A właśnie, przy ulicach jak jesteśmy, przegląd informacji drogowych. Sprawdźmy, co takiego się dzieje w naszych okolicach. No na ten moment widzę, że Aleja Solidarności w każdą stronę jest całkowicie zakorkowana. Sytuacja wygląda identycznie, jeżeli chodzi o Aleję Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Problem z przyjazdem napotkacie na Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza, na Głębokiej i na skrzyżowaniu, no i oraz na skrzyżowaniu z Filaretów oraz na skrzyżowaniu z Sowińskiego. No i też klasycznie, jak o tej porze zwykle bywa, spory problem z przejazdem napotkacie na Diamentowej w stronę Krochmalnej, a następnie w stronę Jana Pawła II. Przypominam jak zawsze o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Ohaja.
3: Bonjour.
4: Annyeonghaseyo.
3: Buongiorno.
5: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
1: Akademickie Radio Centrum.
12: Najwięcej rocka w mieście.

za niecałe 22 minuty wybije godzina 8 z You Got To Lose od zespołu The Black Keys. No i kluczem do dobrego poranka jest oczywiście dobra kawa, dobre śniadanie, szybkie wybudzenie się, ale wydaje mi się, że też zwycięstwo fantów w naszym dzisiejszym konkursie. Konkursie, do którego będę potrzebował odpowiedniego podkładu muzycznego. Drodzy słuchacze, dziś mamy 8 maja, a co za tym idzie, swoje imieniny obchodzi Stanisław, więc wpadłem na pomysł, że dziś rozdamy w ramach naszego konkursu bilety na scenę w centrum 28 maja o godzinie 19. Zagra dla nas formacja Totentanz, prawie akustycznie można powiedzieć, więc sprawdzimy sobie na żywo utwory tego zespołu w kompletnie innej formie. No i właśnie, wspominałem wcześniej, że dziś mamy 8 maja, imieniny Stanisława, więc jakoś, nie wiem, wpadł mi taki wplot do mózgu, żeby zrobić nasze pytanie konkursowe odnoszące się do twórczości Stanisława Barei. No i właśnie, drodzy słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie koncertem Totentanz i chcecie się na niego wybrać, no to napiszcie do nas pod numer 515-515-982 wasz ulubiony film wyreżyserowany albo napisany przez Stanisława Bareję. Napiszcie do nas, dlaczego was rozbawił, dlaczego był po prostu dla was najlepszy. Najważniejszy jest właśnie ten argument, gdyż dziś mamy niewiele tych biletów do rozdania, więc czekamy na wasze odpowiedzi. No i właśnie te najlepsze mają oczywiście szansę na zgarnięcie dzisiejszych wejściówek. No ale wracamy do muzyki. Trochę o tej Barei było, czyli powrót do lat przeszłych zdecydowanie. No to ruszamy. Wehikuł czasu od zespołu Jam. Już teraz na 98 w FM.

10 minut do godziny 8, a Oasis z rana wchodzi jak śmietana. Kawałek Wonderwall za nami, a przed nami co? No wcześniej wspominałem o tym, że dziś swoje imieniny obchodzi Stanisław, no i nasze pytanie konkursowe dotyczyło właściwie twórczości Stanisława Barei. Ale co jeszcze się dziś w ogóle takiego dzieje? No po pierwsze, 8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa, więc Narodowy Dzień każdego słuchacza Radia Centrum. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich, to po pierwsze. A poza tym, trzymajcie się tam, dziś zaczynamy już w końcu weekend. Wybudźcie się razem z nami, a teraz no, możemy powiedzieć, że kawałek powinien zaczynać się od takiego tekstu. Mój drogi pamiętniczku, zacząłem dzisiejszy poranek od metalowego łojenia. The Diary of Jane od zespołu Breaking Benjamin. Już teraz.

0: grubasa. Wzięli, zamknęli mi klub. My na chwilę pauzujemy i stopujemy dzisiejsze balowanie. Godzina 8 na zegarach, dlatego ruszamy też i z wydarzeniami na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Klucze do miasta wpadną do wody, studencki korowód ruszy mimo kapryśnej aury. Zaczniemy jednak od informacji o przestępcy, który z Hrubieszowa trafił prosto za kratki.
0: Wydarzenia przygotowała Julia Kaproń.
1: Koniec policyjnej obławy na Pawła K., mężczyzna odnaleziony w naszym regionie. Funkcjonariusze namierzyli go w czwartek po południu w jednym z mieszkań na terenie powiatu hrubieszowskiego. Jak informuje policja, skazany prawnik był kompletnie zaskoczony wizytą mundurowych i nie stawiał oporu. Paweł K. ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, chcąc uniknąć kary 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Przypomnijmy, że w 2021 roku kierowany był przez niego Mercedes uderzył w auto, które podróżowały dwie kobiety. Obie zginęły na miejscu. Sprawa stała się głośna w całej Polsce po tym, jak adwokat publicznie nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Mimo częstych zmian kryjówek, uciekinier został ostatecznie namierzony przez łowców głów z Łodzi przy wsparciu naszych lokalnych jednostek. Z powiatu hrubieszowskiego trafił on bezpośrednio za kraty zakładu karnego. Lublin zaprasza na kolejne bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 maja w auli zespołu szkół nr 5 przy ulicy Elsnera. W ciągu 2 godzin eksperci przekażą praktyczną wiedzę, jak przygotować plecak ewakuacyjny oraz jak rozpakować sygnały alarmowe. Uczestnicy dowiedzą się również, gdzie w naszym mieście szukać schronienia w obiektach zbiorowej ochrony. Ważnym punktem programu będą ćwiczenia z pierwszej pomocy, w tym nauka resuscytacji i wsparcia przy zadławieniach. Organizatorzy pomyśleli także o kierowcach, przygotowując instruktaż tworzenia korytarza życia i orientacji na drogach. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, a start szkolenia zaplanowano na godzinę 10. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Żacy przyjmują klucze do miasta. Przed nami 30. edycja Juwenaliów Politechniki Lubelskiej. Już dzisiaj w sobotę tereny zielone przy ulicy Nadbystrzyckiej wypełnią się tysiącami studentów spragnionych kulturalnych wrażeń. Tegoroczna edycja ma wymiar szczególny, bowiem świętujemy okrągły 30. jubileusz imprezy. Z tej okazji organizatorzy zapowiadają niespotykany dotąd rozmach, w tym spektakularne widowiska pirotechniczne i oprawę świetlną. Wśród gwiazd, które pojawią się na scenie jest Lady Punk, Kacperczyk czy Gips. Przy doborze artystów bierzemy przede wszystkim pod uwagę głosy studentów, podkreśla Kacper Kot z Rady Uczelnianej Samorządu Politechniki Lubelskiej.
2: Tak naprawdę co do też podziału na gatunki muzyczne, tam nie ma jakiegoś ściśle, powiedzmy, procentowego rozkładu. Tak naprawdę staramy się, żeby dopasować coś do każdego odbiorcy. Oczywiście na tyle, na ile to możliwe. Myślę, że w tym roku akurat wyszło to naprawdę wybitnie.
1: Zanim jednak usłyszymy pierwsze dźwięki, miastem zawładnie widowiskowy korowód karnawałowy. W piątek o 14 spod ratusza wyruszy barwna fala żaków w maskach, piórach i cekinach. To właśnie wtedy studenci symbolicznie przejmą klucze do bram miasta, by w tanecznym rytmie przejść w kierunku uczelni technicznej. Dla wszystkich, którzy chcą być częścią tego muzycznego maratonu, ważne przypomnienie. Karnety wymieniamy na opaski osobiście w klubie studenckim Kazik. Warto zrobić to wcześniej, by uniknąć kolejek. Pamiętajcie też o legitymacjach do zakupionych biletów ulgowych. Pełny line-up znajdziecie na naszej stronie centrum.fm.
0: A ciekawe, czy pogoda się zmieni przed samym korowodem, bo nie jest kolorowo. Deszczowo za oknami, pochmurno, 11 stopni Celsjusza na termometrach, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 8, no to wypada się przywitać jeszcze raz ze słuchaczami Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Grys, to jest Głowa do Góry na 98.2 FM, no i jedziemy dalej z naszą pobudką. Już teraz YouTube i kawałek Vertigo, no i też zostańcie z nami, bo 10 minut po godzinie 8 sprawdzimy sobie poranną rozmowę Akademickiego Radia Centrum.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Piątek, godzina 8:10 i mamy dzisiaj piątek bardzo specjalny. Chociaż każdego dnia są jakieś wyjątkowe święta, tak dzisiaj obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. A z tej okazji właśnie nieco o pracy bibliotekarza i o książkach porozmawiamy. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, zapraszam na poranną rozmowę Radio Centrum. A ze mną na łączach jest Kamil Janas, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Opacińskiego w Lublinie. To zawodowo, a prywatnie mul książkowy. Witamy Cię.
2: Witam serdecznie.
1: Wiesz co, tak na sam początek naszej rozmowy, może chciałbym się rozprawić z stereotypami na temat pracy bibliotekarza. Czy masz może jakiś taki krzywdzący stereotyp, który chciałbyś teraz na antenie przed słuchaczami naprostować?
2: Myślę, że tych stereotypów można znaleźć kilka, jakby, i one są częścią takiego ogólnego poglądu na bibliotekę. Dużo osób może kojarzyć bibliotekę, tą pracę w bibliotece też jako taką sielankową i że bibliotekarze siedzą i czytają tylko książki. No, z jednej strony nie mówię nie, ale jakby to nie jest to sposób, w jaki ta praca przebiega. Jest to na pewno kluczowy moment, ponieważ no, bez tych książek nie mielibyśmy jakby takich umiejętności, jak szerzyć tą miłość do literatury, jak zachęcać innych do czytania. Więc z jednej strony właśnie trochę musimy poszerzać te nasze horyzonty, ale z drugiej strony ta praca tak wcale nie wygląda i jeśli myślimy też właśnie o pracy bibliotekarza, to też często są jakieś takie założenia, że my jako bibliotekarze też czytamy wszystko, co jest w bibliotece. To nie starczyłoby nam życia, gdybyśmy mieli przeczytać wszystko, ale zdecydowanie staramy się z tym rynkiem zapoznać i być elastyczni, ponieważ praca tylko jakby wymaga, żebyśmy umieli doradzić różnym grupom. Chociaż tak jakby często też spotykam się z pytaniem, czy może coś pan polecić, i jasne, mogę polecić, ale czy to będzie rekomendacja taka moja, no to już jest kwestia tego, jaki ktoś ma gust. Ja mam trochę inny, ktoś może mieć trochę inny i jakby tutaj pracą bibliotekarza jest też to, żeby gdzieś tam znaleźć ten punkt zaczepienia, który pozwoli jakby usatysfakcjonować czytelnika.
1: No właśnie, tutaj mówisz, że ten stereotyp to siedzi sobie pani w bibliotece, czyta książki. No tak to oczywiście nie wygląda, ale książek jest teraz oczywiście bardzo dużo i wręcz hurtowo są one produkowane. Wystarczy przejść się po dowolnej księgarni. W jaki sposób ta praca bibliotekarza wygląda, aby ten księgozbiór w bibliotece był aktualny i dopasowany do czytelnika na bieżąco?
2: Ta praca jakby przede wszystkim polega na właśnie takiej codziennej pracy z czytelnikiem i z książką i jakby obserwacji. Więc na co dzień dużo wynika z rozmowy na przykład. I to dobieranie tych książek często w ogóle skupia się na tych czytelnikach właśnie, którzy przychodzą do tej biblioteki i tak jakby dobierane są te książki, żeby one zadowoliły właśnie ich. W Lublinie mamy też taki ciekawy jakby system bibliotek, które skupia się na tych lokalnych społecznościach, dlatego jest ich tak dużo, bo mamy aż 40 filii. Zadaniem każdej filii jest też właśnie troszkę dopasowanie się do tych czytelników i sprawienie, żeby oni czuli się właśnie usatysfakcjonowani.
1: A to bardzo ciekawe, co mówisz. Czyli jeżeli na przykład filia znajduje się w okolicy, gdzie mieszka więcej starszych osób, to będzie dopasowany księgozbiór pod to grono odbiorców, tak?
2: Tak, myślę, że tak. Chociaż też jakby są wyjątki od reguły, tak jak niektóre biblioteki zjeżdżają z, do niektórych bibliotek zjeżdżają czytelnicy z, całej, z całego Lublina. I tak na przykład jest w mojej bibliotece, ponieważ jest to oddział z książkami w różnych językach, głównie w języku angielskim, więc tutaj akurat dociera to do różnych części Lublina i też w mojej bibliotece jest to też tylko oddział, a druga część jest to część polska, jest to część multimedialna, która też przyciąga dużą część czytelników z całego Lublina, ponieważ mogą mieć dostęp właśnie do filmów, muzyki, audiobooków, poza oczywiście książkami w klasycznej papierowej formie.
1: Właśnie, książki w formie papierowej, no, nie powiem, że odchodzą do lamusa, ale z pewnością robią się mniej popularne. Są też drogie, co warto nadmienić. Sam muszę przyznać ze wstydem, że w bibliotece byłem dobrych parę lat temu jeszcze na studiach. Od tamtej pory albo audiobooki, albo e-booki, inne pokrewne formy zamiast tego klasycznego papieru. Powiedz, w jaki sposób biblioteki mogą się dopasować do tych zmieniających się okoliczności? Cyfryzacja, no książki możemy czytać nawet i na telefonie. To jak zachęcić, żeby pójść po ten klasyczny papier?
2: To jest to ciekawe pytanie. Jak ja obserwuję to, jak przynajmniej funkcjonują biblioteki publiczne, no to ten obraz się troszkę zmienia z tego, co mieliśmy te kilka lat temu, że ta biblioteka to było takie miejsce, gdzie się tylko te książki kurzą, czasami ktoś się wypożycza. No nie, teraz biblioteki są nowoczesnymi miejscami, miejscami, które jakby pozwalają na korzystanie z różnych mediów, miejscami, które wychodzą do różnych społeczności i wydaje mi się, że to też jakby przyciąga, że wiele, wiele osób może dopasować do swoich potrzeb tą bibliotekę, że biblioteka to nie jest tylko jedna konkretna rzecz, że to jest jakby takie miejsce spotkań społeczności i to jest takie, taka, taka placówka kulturalna, która wchodzi w dialog z czytelnikiem i jego potrzebami. Dlatego ten obraz, który mieliśmy kiedyś, on się zmienia. Oczywiście no, zależy tutaj właśnie od biblioteki, bo są też takie biblioteki, które gdzie tam zazwyczaj jest cisza, nie można się zbyt głośno wypowiadać i generalnie jest to taka przestrzeń bardziej nauki. I tutaj są na przykład, wchodzą biblioteki akademickie i tam właśnie można doświadczyć takiego trochę, takiej wizji biblioteki, którą wiele osób może mieć, ale jednak teraz biblioteka już nie jest tak cichym miejscem jak kiedyś i też wydaje mi się, że też to przyciąga, że biblioteka oferuje dużo i że już nie jest tak ograniczona na tylko jedną formę, tak? Teraz mamy już wiele, wiele takich ciekawych rozwiązań, które mogą przyciągnąć właśnie czytelników do odwiedzenia takich placówek. Wspomniałeś o audiobookach i e-bookach. Tak, też jakby oferujemy taką formę właśnie wypożyczania książek w ramach właśnie tutaj współpracy i ze względu na budżet obywatelski mamy okazję udostępniać kody do Empik Go. No i właśnie też czytelnicy mogą przyjść do biblioteki i korzystać z takiej formy i też tej formy papierowej. I to można dowolnie łączyć i nie ma w tym żadnego problemu.
1: To już tak na sam koniec. Gdybyś miał polecić jedną pozycję naszym słuchaczom, nawet nie polecić, dać takie zadanie specjalne z okazji Dnia Bibliotekarza, jedna pozycja w dowolnej formie, czy papierowej, czy e-book, czy audiobook, aby zabrać się i przeczytać, to co by to było?
2: To jest chyba najtrudniejsze pytanie, które mi zadałeś, ponieważ ciężko mi na nie odpowiedzieć, jaka jedna jedyna książka, którą bym polecił.
1: To wiesz, jak na maturze, co pierwsze przychodzi do głowy? Kiedy ja myślę matura, to od razu pojawia mi się w głowie lalka. A kiedy ty myślisz dobra książka?
2: kiedy myślę, dobra książka. Mogę ci powiedzieć książkę, którą ostatnio czytałem, która jest dobra i ona utrzymuje ten poziom nawet po kilku latach od czytania jej. I jest to książka, która odpowiada jakby dwóm właśnie potrzebom. Potrzebom rozrywki i potrzebom intelektualnym. I jest to Tajemna historia Donny Tartt, która też moim zdaniem dosyć stała się popularna jakiś czas temu i uważam, że dobrze i jest to jakiś taki współczesny klasyk, który właśnie aspiruje do tego miana. To jest jakby książka, którą na przykład pomyślałem. Myślałem też o Moby Dicku, który jest bardzo trudny i nie do każdego dotrze, ale też go uwielbiam. Mnóstwo jest tych książek i mógłbym tak wymieniać i wymieniać.
1: I życia by nie starczyło, tak jak na początku rozmawialiśmy. Tak. Za mało jest innego życia, żeby przeczytać wszystkie książki, ale czytać zdecydowanie warto. Kto czyta, ten żyje podwójnie, więc sięgajcie po książki, drodzy słuchacze. Dzień bibliotekarza i bibliotek. Z nami w studiu na łączach był Kamil Janas, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Opacińskiego w Lublinie. Kamil, dziękuję ci za rozmowę o pracy bibliotekarza i o samej literaturze w ogóle.
2: Dzięki również.
1: Ja również dziękuję, żegnam się, życzę udanego piątku, a na kolejną poranną rozmowę zapraszam już w poniedziałek o 8.10. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, do usłyszenia.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: pół do dziewiątej na zegarach, dlatego sprawdźmy jeszcze raz przegląd informacji drogowych. No to zaczynamy od dobrych wieści, a mianowicie sytuacja w Alei Solidarności trochę się poprawiła, aczkolwiek małe problemy z przejazdem dalej napotkacie, jeżeli chodzi o drogę w stronę Alei Tysiąclecia i Ronda Dmowskiego. Sytuacja nie zmieniła się w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Problem z przejazdem napotkacie dalej na ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza oraz na skrzyżowaniu Wolskiej z Fabryczną. Tyle, jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Jak zawsze przypominam, że wy, drodzy słuchacze, możecie podesłać swoje informacje prosto pod numer 515 515 982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
4: To Arctic Monkeys.
3: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
4: Masz na myśli to?
3: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
4: Serio?
5: W takim razie musisz wrócić do zerówki.
6: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
7: Zapraszam, Radek Barszcz.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
11: Akademickie Radio Centrum.
12: Najwięcej oka w mieście.

0: Stones bez wątpienia dalej są w formie. Ich ostatni singiel, czyli In The Stars na 98.2 FM, to kawałek, który ma promować ich zbliżający się krążek pod tytułem Foreign Tongues. Premiera szykuje się nam na początek lipca, a konkretniej na 10. Ale o Stonesach nie będziemy rozmawiać, mamy rzeczy ważniejsze do omówienia, a takim tematem na pewno jest scena w centrum. Drodzy słuchacze, przypominam wam, że mamy dla was przygotowane bilety na scenę w centrum już 28 maja, to jest czwartek, o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka zagra dla nas formacja Totten Tanz, prawie akustycznie, więc usłyszymy ich w nowej odsłonie. No i też z tej okazji wypada przypomnieć nasze pytanie konkursowe, które będzie trochę absurdalne, a mianowicie jaka produkcja wyreżyserowana, albo może i nawet napisana przez Stanisława Bareję zrobiła na was największe wrażenie, która was rozbawiła, dała do myślenia. Odpowiadajcie na pod numer 515-515-982.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Już za moment będziemy mieli kwadrans do godziny 9, dlatego też i ruszamy z imprezą FM. Lady Punk za nami, a za chwilę sprawdzimy sobie, czy będzie jakiś punk koncertowy. Będzie, ale raczej post-punk, bo mowa tutaj o 4 koncertach, no, bardzo ważnego zespołu dla tego gatunku. Otóż Public Image Limited przyjadą do naszego kraju i zagrają właśnie 4 koncerty. 12 maja w Gdańsku w klubie B90, 13 maja w Poznaniu w klubie Tama, 15 maja w Warszawie w klubie Progresja, no i 16 maja w Krakowie w klubie Studio. Public Image Limited, czy też PIL, ruszają w trasę koncertową This Is Not The Last Tour, więc jak zespół John Lydona wskazuje, zdecydowanie jeszcze na pewno ich usłyszymy. Ale co w ramach tej trasy koncertowej będziecie mogli się spodziewać? No oczywiście muzyki w wykonaniu pionierów, muzyki postpunkowej. Tu jak wspominałem, John Lydon to był wokalista zespołu Sex Pistols, no i zdecydowanie już w ramach formacji PIL prezentował brzmienia zdecydowanie bardziej awangardowe. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to odsyłam was na stronę organizatora. Jedziemy dalej, tym razem z wydarzeniami w naszych okolicach. Kultowa klubokawiarnia. W niedzielę 17 maja o godzinie 19 usłyszycie zespół Black Widow. Black Widow to jest formacja, która specjalizuje się w brzmieniach stoner rocka. Jak czytamy, ich muzyka to swoista podróż przez monumentalne riffy, transowe struktury, mroczne pejzaże dźwiękowe. No i nie można również zapomnieć o wokalu Juana Carlosa Cano. Przypominam wydarzenie 17 maja, kultowa klubokawiarnia. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Kultowej. No i ostatnia propozycja, również z naszego miasta i też będzie trochę o potężnych wokalach. 22 maja w Fabryce Kultury Zgrzyt odbędzie się tribute to dla Roniego Jamesa Dio. Wokalisty takich zacnych formacji jak na przykład Rainbow czy też Black Sabbath, więc i też w ramach tego wydarzenia na pewno usłyszycie takie hity jak Holy Diver czy też Heaven and Hell. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to po raz kolejny zachęcam was, żebyście sprawdzili stronę organizatora.
1: Radio Centrum.

Muchy z bardzo nostalgicznym kawałkiem. Lato 2010 na 98 2FM. No a jak mówimy o klimatach letnich, no to oczywiście podstawą dobrych wakacji, dobrego lata są festiwale muzyczne. A jaki, czym charakteryzuje się w ogóle dobry festiwal muzyczny? No, podpowiedział nam basista zespołu Blur, czyli Alex James, który skrytykował po pierwsze festiwal Glastonbury, uznawany swoją drogą za jeden z największych festiwali na całym świecie, gdyż uznał Glastonbury jako, cytuję, krwawy, narkotykowy maraton. Natomiast uznał, że festiwal Roskilde w Danii jest naprawdę świetny, bo według niego podstawą świetnego festiwalu jest po pierwsze, że jest bardzo cywilizowany, to po pierwsze, a po drugie, toalety są czyste, więc drodzy słuchacze, wiecie już teraz, na jaki festiwal warto się wybrać.

0: Muzyka do potuptania nóżką. Dancer, czyli zespół Idols na 982 FM, a na zegarach mamy już równo godzinę 9. Sprawdźmy sobie wydarzenia w Radiu Centrum.
1: Pomaganie mamy we krwi, o tym za chwilę. Zaczniemy jednak od tego, że już niebawem Centrum Lublina zamieni się w tor przeszkód dla kierowców.
0: Przed mikrofonem Julia Kaproń.
1: Za niespełna 5 godzin ulicami naszego miasta przejdzie studencki korowód. Mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi zmianami w poruszaniu się po centralnych rejonach. Z okazji inauguracji Lubelskich Dni Kultury Studenckiej ulicami Lublina przejdzie korowód studencki. Na trasie wydarzenia mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.
2: Pochód przejdzie krakowskim przedmieściem, alejami racławickimi, ulicą Sobińskiego, Głęboką i Nadbystrzycką, aż do terenów zielonych Politechniki Lubelskiej. Od Alei Racławickich do korowodu dołączy samochód ze sprzętem grającym. Przemarsz uczestników będzie odbywał się jednym pasem ruchu, a na czas przejścia kolumny pieszych policja będzie wstrzymywać ruch na skrzyżowaniach. W związku z tym wydarzeniem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień.
1: Mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza. Na trasie przemarszu w miejscu skrzyżowań ulic możliwe jest wstrzymanie ruchu pojazdów przez policję na czas niezbędny do przejścia kolumny pieszych. Plan korowodu wraz z godzinami znajdziecie na naszej stronie centrum.fm. A już za godzinę w wydarzeniach Radia Centrum usłyszycie o dodatkowych autobusach, które wyjadą po uczestników imprezy. Już dzisiaj Plac Litewski w Lublinie stanie się Centrum Edukacji Humanitarnej z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W godzinach od 16 do 18 mieszkańcy będą mogli wziąć udział w otwartych pokazach pierwszej pomocy, obejmujących naukę resuscytacji oraz obsługę defibrylatora AED. Program przewiduje również prezentację profesjonalnego plecaka ewakuacyjnego oraz warsztaty edukacyjne prowadzone przez wolontariuszy PCK. Zaplanowano także zajęcia dla dzieci w Dobrosklepie oraz dni otwarte dla szkół w siedzibie przy ulicy Bursaki. Wydarzenie ma szczególny wymiar lokalny, gdyż Lubelski Oddział Okręgowy świętuje właśnie 107. rocznicę niesienia pomocy w regionie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Młodzi medycy i naukowcy spotkają się w Lublinie. Zbliża się 14. Ogólnopolska Konferencja Symulacji Edukacji Medycznej MedIQ 2026. Będzie to jedno z największych wydarzeń w Polsce poświęconych nowoczesnej edukacji medycznej oraz symulacji klinicznej. Konferencja przeznaczona jest dla studentów, doktorantów i lekarzy, edukatorów medycznych oraz ekspertów z całej Polski. Program obejmie wykłady i panele dyskusyjne, a także warsztaty, konkursy i zawody związane z samoobroną, tamowaniem krwotoków czy pierwszą pomocą. O zawodach i konkursach mówi Maksymilian Seweryn, przewodniczący Studenckiego Koła Symulacji Edukacji Medycznej oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
3: W czwartek odbędą się interprofesjonalne zawody Sim Challenge, podczas których studenci kierunków medycznych wezmą udział w rywalizacji w realistycznych scenariuszach symulacji medycznej. To, co przygotowaliśmy dla Państwa nowego w tym roku, to konkurs Signa Vitalia, pierwsza edycja w tym roku, która zwyciężyła w konkursie Lublin Akademicki. Jest to konkurs dotyczący zagadnień medycyny ratunkowej i medycyny stanów nagłych, a także konkurs szycia chirurgicznego.
1: W tegorocznej edycji poruszone zostaną popularne aktualne tematy cyberbezpieczeństwa, dezinformacji czy gotowości kryzysowej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 16 maja w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
4: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Wiadomo już, kto zagra w finałach europejskich pucharów. W półfinałach Ligi Europy Freiburg pokonał Bragę 3-0, a Aston Villa z Mattiem Cashem w składzie rozgromiła Nottingham Forest 4-0. Finał Ligi Europy pomiędzy Freiburgiem a Aston Villą odbędzie się 20 maja w Stambule. Poznaliśmy także finalistów Ligi Konferencji. Crystal Palace wygrał z Shakhtarem Donieck 2-1, natomiast Strasbourg wygrał z Rayo Vallecano 0-1. Angielsko-hiszpański finał Ligi Konferencji zostanie rozegrany 27 maja w Lipsku. Zmieniamy dyscyplinę. Reprezentacja Polski odniosła drugie zwycięstwo w hokejowych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu. Biało-czerwoni pokonali Japonię 4-2 i wciąż liczą się w walce o miejsce w Mistrzostwach Świata Elity. Przed ostatnią serią spotkań Polacy mają na koncie 7 punktów. Tyle samo zgromadzili Ukraińcy i Francuzi. O tym, czy biało-czerwoni wywalczą awans, zdecyduje nie tylko ich dzisiejszy mecz z Litwą, ale również wyniki pozostałych spotkań kończących turniej.
5: Naszym celem jest wygrać mecz, każdy kolejny mecz, każdą kolejną tercję. Tu nie ma co gdybać. Liczymy na siebie. Co się wydarzy wokoło, na to nie mamy wpływu. Mamy wpływ tylko i wyłącznie na mecz o godzinie 19:30 z Litwą i tam chcemy zagrać dobre spotkanie. Co się wydarzy, niech się dzieje wola nieba. Wyniki rzeczywiście są dla nas przychylne innych drużyn. Troszkę szczęścia. Co się dzieje dookoła, mało nas interesuje. Na to przyjdzie analiza po turnieju. My się skupiamy. Został nam ostatni mecz.
4: Mówił napastnik polskiej drużyny Filip Komorski. A na koniec siatkówka. Już w najbliższą niedzielę poznamy mistrza Polski siatkarzy. W decydującym 5. meczu finałowym Plus Ligi zmierzą się Bogdanka Luk Lublin oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Spotkanie odbędzie się w Arenie Sosnowiec. W przypadku zwycięstwa siatkarzy z Lublina po raz drugi z rzędu sięgną oni po złoty medal Plus Ligi. Dla zespołu z Zawiercia byłby to natomiast pierwszy tytuł w historii klubu. Jak podkreśla kapitan żółto-czarnych Marcin Komenda, drużyna jest gotowa do walki o kolejny już sukces w kończącym się sezonie.
6: Raz oni wygrali, raz my, więc ja myślę, że naprawdę przed tym ostatnim meczem szanse są 50-50 i ja myślę, że do dyspozycji dnia. Mam nadzieję, że pojedziemy, zregenerujemy się potem po podróży i wyjdziemy na mecz, zagramy dobrze. Zrobić wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowane na niedzielę. Przedłużyliśmy sobie trochę sezon, natomiast chcemy zdobyć Mistrzostwo Polski.
4: Początek finałowego spotkania zaplanowano na godzinę 14:45.
0: Czy coś się zmieniło za naszymi oknami? Nie za bardzo, dalej jest pochmurno, z opadami deszczu, 12 stopni Celsjusza. Natomiast po południu temperatura wzrośnie do okolic tak 15. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
7: Reklama.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krok.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
8: Tanie tutaj jest, stokrotka.
7: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 7 minut po godzinie 9. Zaczynamy już niestety ostatnią część Głowy do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Niezmiennie przed mikrofonem Jakub Gryz. No i zakończymy naszą pobudkę, przyznam szczerze, z przytupem. The Hives już teraz zagrają do nas kawałek Hate to Say I Told You So, a ja z całą przyjemnością natomiast powiem, że zagramy teraz najlepsze kawałki, jakie przygotowaliśmy w ramach naszego zestawienia. Dlatego musicie zostać z nami.

kwadrans po 9. Nickelback, Feed the Machine na 98.2 FM i myślę, że w tym miejscu możemy zamknąć temat naszego dzisiejszego konkursu. Do zgarnięcia były bilety na scenę w centrum 28 maja. Zagra dla nas wtedy formacja Tottentanz prawie akustycznie. No i dzisiejsze pytanie konkursowe było dosyć absurdalne, a mianowicie za co najbardziej ceniliśmy twórczość Stanisława Barei. No i pojawiło się naprawdę masa świetnych odpowiedzi. Z częścią naszych słuchaczy już się skontaktowaliśmy, z drugą częścią za chwilę się skontaktowaliśmy, a jeżeli chodzi o pozostałych osoby, którym no niestety dziś się nie udało, to spokojnie słuchajcie dalej anteny Akademickiego Radiocentrum. Kolejne szanse na zdobycie wejściówek na pewno się pojawią.

0: kawałek o płaczu Delfina. The Dolphins Cry od zespołu Live na 98.2 FM, 23 minuty po godzinie 9. No i jak zwykle, tradycyjnie o tej porze zaczynamy kolejną prasówkę Akademickiego Radia Centrum. Dziś mam gościa niezwykle specjalnego, Julię Kapryń. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, zaczynamy może od ciebie. Dawaj, co tam masz ciekawego dla nas?
1: Płaczu delfina nie będzie, ale będą delfiny. Będzie o płaczu, bo płacą. Mimo że pogoda za oknem bardziej przypomina nam listopad niż właśnie przedprożę lata, w naszych głowach już dawno zagościł zapach smażonej ryby i olejku do opalania. Także jak się okazuje, zamiast czekać na łaskowe słońce, my odkurzamy

0: No i też można powiedzieć, że emigracja zarobkowa jest również. Passe Rzeczpospolita czytamy, że Polakom trudniej dorobić się na Saksach. Są opłacalne tylko dla nielicznych. Wzrost wynagrodzeń, w tym płac minimalnej w Polsce, zmniejszył w ostatnich latach opłacalność wyjazdów do sezonowej pracy za granicą. Jak również czytamy, dziś emigracja zarobkowa to domena głównie wysokiej klasy fachowców. Więcej informacji na stronie Rzeczpospolitej. Co chcesz na ten temat powiedzieć,
1: Chcę Julia? Tylko dodać, że w tym miejscu należy pozdrowić Dominikę Podlaską z naszej redakcji, która właśnie wyrusza gdzieś w świat zarabiać.
0: Miejmy nadzieję, że nas słucha. Również ją pozdrawiamy. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Dziękuję ci bardzo, Julia, za dzisiejszą prasówkę, a my wracamy do muzyki ostrej i to na pewno. Scorpions, Tainted Love już teraz.

0: Autopromocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: No niby jesteśmy w Polsce, ale dzisiaj będzie coś po chińsku. Jak grzyby po deszczu wyrastają również w Lublinie chińskie i wietnamskie bary i restauracje. Chętnie wielu z nas z nich korzysta. Dlatego dla tych, co podróżowali daleko i bardzo daleko i smak takich dań mają na podniebieniu, właśnie dzisiejszy przepis. Bazą oczywiście jest po prostu kurczak. Ale tak naprawdę spróbuję Was namówić na smaczne jedzenie w domowym wykonaniu ze wschodnią nutą smaku, bo przecież już wiele umiecie. Więc dzisiaj przed Wami troszeczkę trudniejsze zadanie, ale za to niekoniecznie trzeba je jeść pałeczkami. A za efekt, a jak zwykle gwarantuję. Oto składniki. Jedna podwójna pierś kurczaka. Jedna puszka ananasów w plastrach. Jedna czerwona papryka. Jedna żółta papryka i jedna zielona. Jeden por, jedna marchewka. 5 dekagramów chińskich grzybów mun suszonych. Dwie łyżki słodkiego sosu chili, takiego kupionego w markecie. 4 ząbki czosnku, jedna łyżeczka mielonego imbiru i 2 łyżeczki przyprawy chińskiej 5 smaków. I tu mały przerywnik. Nazwa 5 smaków pochodzi od połączenia 5 podstawowych smaków, czyli słodkiego, gorzkiego, kwaśnego, słonego i umami. A co to jest to umami? To smak, który został odkryty w Japonii przez chemika Kikunae Ikede w 1908 roku podczas badania bulionu z wodorostów kombu. Nazwa umami pochodzi od japońskiego słowa umai, co oznacza smaczne albo wyborne i dosłownie można ją tłumaczyć jako esencja pyszności. Umami jest odczuwane jako smak mięsisty, bulionowy, wyrazisty, który pogłębia smak potraw i nie da się go uzyskać przez mieszanie innych smaków podstawowych – słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego. Jest jego kwintesencją. A oto przepis na domową przyprawę 5 smaków. Polecam ją, bo w mieszankach ze sklepu spotkać można dodatkowo cukier, sól, mielony czosnek lub lukrecję, albo też substytut umami, czyli glutaminian sodowy. A oto składniki. Jedna gwiazdka anyżu, jedna łyżeczka goździków, jedna kora cynamonu cejlońskiego, jedna łyżeczka pieprzu, najlepiej syczuańskiego. A jak to wykonać? Na początku rozgrzać suchą patelnię o grubym dnie. Na średniej mocy palniku wsypujemy przyprawę i prażymy przez około 3 minuty, aż zaczną wydzielać intensywny zapach. Robimy wszystko ostrożnie, oczywiście, aby ich nie spalić. Po uprażeniu przesypujemy do moździerza lub młynka do kawy i mielimy lub dobrze ucieramy przez minutę na bardzo drobny proszek. I mamy oto domową przyprawę 5 smaków. Przekładamy ją do suchego i szczelnego słoiczka i możemy spokojnie wykorzystywać przez 3 miesiące. Oczywiście możecie pójść na skróty i kupić gotową w sklepie. No cóż, wybór pozostawiam Wam. Ciąg dalszy składników. Jedna łyżeczka kolendry, 3-4 łyżki mąki ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej. Jedna szklanka bulionu, może być warzywny, 2 łyżki jasnego sosu sojowego. Olej do smażenia, najlepiej z dodatkiem oleju sezamowego w proporcji 1:1. Składniki być może wydają Wam się nieco wyszukane, ale efekt, no cóż, sami zobaczycie, a raczej spróbujecie. Wykonanie za to jest niezwykle proste. Kurczaka pokroić w kostkę, taką mniej więcej 2x2 cm. Obtoczyć w łące ziemniaczanej lub w skrobi kukurydzianej i odstawić do lodówki. W tym czasie pokroić w plasterki około 5 mm całego pora i usmażyć na szklisto na oleju. Przełożyć do dużego garnka. Na oleju obsmażyć na złoto kurczaka i też przełożyć do garnka. Dolać szklankę bulionu, wsypać imbir, przyprawę 5 smaków i dodać wcześniej namoczone w bulionie, tak przez 10 minut, grzyby. Dodać pokrojony w plasterki czosnek. Gdyby było zbyt gęste, dodać ciut wody. Gotować na małym ogniu przez około 10 minut, mieszając. W tym czasie obsmażyć na gorącym oleju, dosłownie przez kilka minut, pokrojonego w kostkę ananasa, w dużą kostkę paprykę, smażymy tak, żeby była twardawa, i w cieniutkie słupki marchewkę. Słupki, czyli żylię. Każdy składnik obsmażyć oddzielnie i wszystkie wtedy dodać do garnka. Na koniec dodać sos sojowy i słodkie chili. Wymieszać wszystko i gotować przez 5-7 minut. Podawać z ryżem ugotowanym oddzielnie. No i teraz moi drodzy, jestem pewien, że długo nie dacie się namówić na wizytę u Chińczyka, bo gdzie mu tam do waszego kurczaka? A ci, co w Chinach już byli, niech skonfrontują swoje dzieło ze wspomnieniami. Dziękuję po chińsku, czyli xie xie, i smacznego, czyli jak mówią Chińczycy, king mang yong, czy jakoś tak. Dariusz Hankiewicz.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokalnie!

była nowość w Radiu Centrum. Zespół Tire Cab i numer Magic Sleep. No ja mam nadzieję, że każdy wybudził się już o tej godzinie, no którą? No jeszcze 6 minut do godziny 10. A dlaczego? Bo kończymy już naszą dzisiejszą głowę do góry w akademickim Radiu Centrum. Gorąco Was zachęcam, żebyście jeszcze z nami zostali. Wydarzenia o godzinie 10. Natomiast po godzinie 13 usłyszycie Kamila Basiakowskiego w ramach Ośrodka Rocka oraz również po godzinie 13 w ramach Godzin Szczytu usłyszycie niezastąpioną Olę Baranowską. A przed mikrofonem był Jakub Gres. Tyle z mojej strony. Życzę Wam miłego weekendu. Do usłyszenia.

0: Pożar w Puszczy Selskiej opanowany. O szczegółach akcji usłyszycie za chwilę. Będzie także o tym, jak Lublin betonem stoi i to dzięki Żakom. Minęła 10:00, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej została ustabilizowana, a domy okolicznych mieszkańców są już bezpieczne. Jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, w kluczowym momencie w działania zaangażowanych było ponad 1100 osób, w tym strażacy, leśnicy oraz policja. Choć najtrudniejszy etap akcji jest już ukończony, służby ratownicze wciąż pozostają w pełnej gotowości. Obecnie wysiłki koncentrują się na monitorowaniu terenu za pomocą dronów i wygaszaniu ukrytych punktów ciepła zlokalizowanych głęboko w torfie. Sprzyjające warunki pogodowe pomagają ratownikom w sprawnym eliminowaniu pozostałych zagrożeń. Wiceminister złożył szczególne podziękowania strażakom, ochotnikom z Lubelszczyzny oraz lokalnej społeczności za poświęcenie w walce z żywiołem. Teren puszczy pozostanie pod ścisłym nadzorem, aby zapobiec ewentualnym wtórnym zapłonom. Wraz ze świętem studentów nadjeżdżają nowe kursy. Będą działać wyłącznie przez 2 dni. W ramach juwenaliów Politechniki Lubelskiej zostaną uruchomione dodatkowe linie. Autobusy będą jeździły po zakończonych koncertach w piątek i sobotę po północy.
1: 8 w kierunku Poligonowej, 13 w kierunku Kłopotowskiego. Linia numer 14 w kierunku Węglin-Wróbla wykona 2 kursy. Linia numer 15 w kierunku Żeglarskiej, 18 w kierunku Sławinkowskiej, 26 w kierunku Paderewskiego, 2 kursy. Linii 39 w kierunku Małgiewska-Chłodnia, 45 w kierunku Węglin-Wróbla, 151 w kierunku Abramowic oraz 158 w kierunku Felin.
0: Mówi Monika Fisz, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Pozostałe kursy linii nocnych nie będą wykonywane bądź będą funkcjonować według podanych zmian. Szczegółową rozpiskę można znaleźć na stronie przewoźnika. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zaledwie 60 minut i jeden cel – stworzyć beton, który udźwignie autobus, aby nie obciążyć planety. W poniedziałek na Politechnice Lubelskiej rusza konkretne wyzwanie, w którym 12 zespołów z całej Polski powalczy o tytuł mistrzów ekologicznego budownictwa. Studenci muszą opracować recepturę przyszłości, łącząc wysoką wytrzymałość z rekordowo niskim śladem węglowym. Do dyspozycji mają profesjonalne laboratorium i zestawy nietypowych dodatków, jak popioły czy mączki wapienne. Finałowe starcie nastąpi po 28 dniach, gdy prasy hydrauliczne zmiażdżą przygotowane kostki, sprawdzając ich realną moc. Na koniec sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie temperatura oscyluje w okolicy 10 stopni, a w kolejnych godzinach podskoczy nieznacznie do 14 stopni na plusie. Po godzinie 11 opady deszczu ustaną, co jest dobrą wiadomością dla lubelskich Żaków planujących udział w korowodzie. Po południe zapowiada się pogodne, ale pochmurne.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest, 100 kron.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej lokal w mieście!

0: Czas na 5 plus 1 w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdzamy weekendowy rozkład jazdy w 5 najmocniejszych piłkarskich ligach Europy oraz PKO BP Ekstraklasie.
1: Przed mikrofonem Michał Kicia, a więc zaczynamy 5 plus 1. W Premier League rozpoczynamy w sobotę od kluczowego starcia pod kątem Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie. O 13.30 Chelsea zagra z Liverpoolem. The Blues wypadli z miejsc gwarantujących grę w europejskich rozgrywkach. Jeśli chcą pojawić się w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, to muszą zacząć zbierać punkty. O 16.00 Multiliga. Brighton powalczy z Wolverhampton, Fulham z Bournemouth, a Manchester United z Sunderlandem. Ostatnim sobotnim spotkaniem będzie mecz Brentford z Manchesterem City, który wciąż walczy z Arsenalem o ligowy tytuł. W niedzielę zaczynamy Multiligą o 15.00. Burnley zagra z Aston Villa, Crystal Palace z Evertonem, a zaskakujące świetną formą w ostatnim czasie Nottingham podejmie Newcastle. Ostatnim niedzielnym spotkaniem będzie mecz West Hamu z Arsenalem o 17.30. Kolejkę domknie mecz Tottenhamu z Leeds w poniedziałek o 21.00. Tottenham na ten moment uratował się przed strefą spadkową i zajmuje 17 miejsce. Primera Division wchodzi w decydującą fazę. W sobotę walcząca o utrzymanie w lidze Sevilla zagra na Roman Sanchez Pizjuan ze Spaniolem. Zespół z Katalonii od 17 spotkań nie odniósł zwycięstwa. Początek o 16.15. Niespełna 3 godziny później Atletico Madryt zmierzy się z Celta Vigo. Zawodnicy Diego Simeone walczą o czołową trójkę ligowej tabeli. Ostatnim meczem tego dnia będzie starcie Realu Sociedad z Realem Betis. Pierwszy gwizdek o 21.00. W niedzielę jako pierwsi na murawę wybiegną zawodnicy Majorki, którzy na własnym stadionie podejmą Villarreal. O 21.00 rozpocznie się najważniejsze starcie w sezonu, czyli El Clasico. FC Barcelona ma okazję przypieczętować mistrzowski tytuł na Camp Nou. Jeśli Duma Katalonii pokona Real Madryt, to zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii. Meczem kończącym kolejkę będzie rywalizacja Rayo Vallecano z Gironą. Start w poniedziałek o 21.00. W Serie A zaczynamy w piątek od starcia Torino Sassuolo o 20.45. Jednak prawdziwe emocje zaczną się w sobotę. O 18.00 Lazio zmierzy się z Interem Mediolan. O 20.45 natomiast Juventus zagra z Lecce. W niedzielę na kibiców włoskiej piłki czekać będą kolejne ciekawe mecze. Parma powalczy z AS Romą o 18.00, a o 20.45 Milan z Atalantą. Kolejkę domknie mecz Napoli, który zagra z Bolonią w poniedziałek. W Bundeslidze zaczniemy od hitowego starcia Borussii Dortmund z Eintrachtem Frankfurt. Start o 20.30 w piątek. W sobotę o 15.30 w ramach Multiligi swoje spotkanie rozegrają RB Lips, który podejmie St. Pauli i Stuttgart z Bayerem Leverkusen. Będzie to arcyważne spotkanie pod kątem ułożenia w ligowej tabeli i potencjalnych udziałach w rozgrywkach międzyeuropejskich. O 18.30 Wolfsburg podejmie świeżobycznego mistrza Niemiec, czyli Bayern Monachium. Kolejkę domknie starcie Mainz z Unionem Berlin w niedzielę o 19.30. Ligue 1 startuje klasycznie w piątek o 20.45, a w nim Lens zagra z Nantes. To będzie jedyne spotkanie przez piątkowe i sobotnie popołudnie. Reszta kolejki dograna będzie w niedzielę o 21.00. W tej multilidze masa ciekawych spotkań. Auxerre zagra z Nice, Le Havre z Marsylią, Monaco z Lille, Rennes z Paris FC, Toulouse z Lyonem i na koniec najciekawsze starcie, czyli mecz finalisty Ligi Mistrzów PSG z Brestem. PKO BP Ekstraklasa klasycznie startuje w piątek po południu. Pierwszym starciem będzie mecz Rakowa z Koroną Kielce o 18.00. O 20.30 natomiast Lech Poznań zagra z Arką Gdynia. W sobotę zaczniemy od meczu Widzewa Łódź z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 14.45. O 17.30 Lech Jagiellonia zmierzy się z Pogonią Szczecin. O 20.15 natomiast Górnik Zabrze zmierzy się z Zagłębiem Lubin. W niedzielę Piast Gliwice zmierzy się z GKS-em o 12.15. O 14.45 Wisła Płock zagra z Motorem Lublin, który musi zdobywać punkty, jeżeli nie chce trafić do strefy spadkowej. Ostatnim niedzielnym spotkaniem będzie mecz Termaliki z Legią Warszawa o 17.30. Kolejkę domknie poniedziałkowe starcie Krakowi z Radomiakiem Radą. Start o 19.00.
2: Proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
3: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
4: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20.00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
5: promocja.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
11: Akademickie Radio Centrum.
12: Najwięcej rocka w mieście.

Okay.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

dzień dobry przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Baszakowski. 4 minuty po godzinie 13 rozpoczynamy Ośrodek Rocka. Dzisiaj sobie powiemy o najnowszym wynalazku w Lublinie. Powiemy sobie także o bardzo ekstremalnych zawodach, które polegają na poprawieniu poduszki i słodkim zasypianiu oraz oczywiście o klasycznym ucinaniu sobie drzemek. Ale żeby nie zrobiło się tutaj aż tak śpiąco, to na pobudzenie będą na was czekały także konkursy, o których więcej nieco później. A już teraz na 98.2 FM. What's up?

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie złoty 69 za 100 gramów. Tak, tylko złoty 69.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

Fall Out Boy i John Mayer z utworem Beat It już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach wybiła nam godzina 13.13. Zerkamy na kartkę z kalendarza. 8 maja, dzisiaj Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, czyli święto ludzi, którzy doskonale wiedzą, że oddam jutro. W przypadku książek potrafi oznaczać nawet kilka lat. Biblioteka to jedno z niewielu miejsc, gdzie wszyscy automatycznie zaczynają mówić półgłosem albo półszeptem. Nawet jeśli ktoś przyjdzie tylko zapytać, dajmy na to, o Wi-Fi, albo o drukarkę, albo spyta o dostępność jakiejś książki, już na dzień dobry budzi się w nas taki odruch. Wchodzisz i nagle człowiek sam z siebie robi się taki cichszy i taki spokojniejszy. No i oczywiście bibliotekarze. Oni naprawdę widzieli już wszystko. Książki po wakacjach, książki po remontach, książki po kąpieli w wannie i nawet bym się nie zdziwił, gdyby pojawiły się takie książki lekko pogryzione przez psa. Chociaż mam wrażenie, że tekst o psie, który pogryzł nam coś, już jest traktowany bardziej jako klasyka literatury. A same biblioteki bardzo się zmieniły na przestrzeni lat. To już nie tylko regały czy szkolne lektury, których człowiek kiedyś unikał wzrokiem. Dzisiaj można tam wpaść na spotkanie, na różnego rodzaju warsztaty, albo po prostu posiedzieć chwilę bez żadnych powiadomień, bez maili i bez ludzi pytających: ej, a masz chwilkę? I mi się jeszcze tutaj taka nasuwa myśl przy tym, że jeśli macie gdzieś jeszcze jakąś książkę przetrzymaną od bardzo, bardzo, bardzo dawna, może to jest idealny dzień na to, aby pojednać się i zwrócić książkę na półkę tam do biblioteki.

garnąć dzisiejsze bilety, będzie trzeba oczywiście odpowiedzieć na pytanie, a z racji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek dotkniemy nieco literatury. Uwaga, czytam pytanie na dziś. Który polski noblista jest autorem powieści W pustyni i w puszczy? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 515 515 982. Oczywiście powtórzę dla wszystkich pytanie. Który polski noblista jest autorem powieści W pustyni i w puszczy?

0: promocja.
1: Ohio.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
2: Buongiorno.
4: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
5: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

I Believe in a Thing Called Love już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 13:41. Pierwszy tydzień matur już za nami. Część maturzystów właśnie odkrywa, że maj pachnie coraz mocniej bzem, coraz mocniej świeżo skoszoną trawą niż tylko stresem, kawą, zakreślaczem czy intensywnym zapachem kartek papieru. Ja sam pamiętam jak dzisiaj, gdy się otwierało ten arkusz maturalny, to w powietrzu nosił się ten taki zapaszek nie do podrobienia. A dzisiaj maturzyści zmierzyli się z egzaminem z rozszerzonej biologii, czyli aż 3 godziny bardzo bliskiego kontaktu z komórkami, z pantofelkami, z mitochondriami i innymi rzeczami, o których większość ludzi może sobie gdzieś tam przypomni, gdzieś przy oglądaniu na przykład reklam jogurtów. I trzeba przyznać, matura może mieć swój klimacik. Nagle człowiek przez cały rok nie może znaleźć długopisu, a w maju, proszę bardzo, znajdą się 3 czarne długopisy, 2 zapasowe, no i oczywiście 1 na szczęście. Do tego obowiązkowa woda, ale bez etykiety, no bo przecież etykieta mogłaby jeszcze podpowiadać jakieś odpowiedzi z fotosyntezy. Fascynujące jest też to, że podczas matur wszyscy stają się wielkimi ekspertami. Rodzice odświeżają swoją wiedzę z liceum. Młodsze rodzeństwo zawsze nas zapyta, no i jak tam było? No a internet już po rozpoczęciu matur huczy od tego, czy matura była prosta, czy może jednak była dla tych biednych maturzystów bardzo wymagająca. Tak czy inaczej, wszystkim maturzystom ogromne, ogromne powodzenia na kolejne egzaminy, a po biologii możemy życzyć przede wszystkim jednego, żeby żadna komórka, żadna nić DNA czy żaden inny chlorofil nie śnił wam się dzisiaj po nocach.

ACDC i Highway to Hell za nami na 98,2 FM. Do godziny 14 pozostało nam już tylko 7 minut. Pytanie, co się dzieje w Lublinie? A dzieje się tyle, że przy ulicy Wojciechowskiej pojawił się nowy wynalazek, który brzmi jak coś pomiędzy automatem z kawą, a targiem warzywnym. I to takim z przyszłości. Przed wami warzywomat. Były już kwiatomaty, gdzie kupujemy bukiet o każdej porze dnia i nocy, więc teraz przyszedł czas na wersję na obiad. Marchewka, ziemniaki, sałata, wszystko dostępne tak samo jak zakup batonika z automatu. Tylko trochę bardziej zdrowo. I podobno reakcje klientów są bezcenne, bo człowiek podchodzi, chce kupić sobie coś tak na szybko i nagle widzi świeże warzywa. Przez chwilę zastanawia się, czy to jeszcze sklep, czy to już może jakaś przyszłość. Jedno jest pewne, zakupy nigdy jeszcze nie były tak automatyczne i tak zielone.

I don't wanna be me na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 15 minut po godzinie 14. Słuchajcie, są na świecie różne talenty. Jedni świetnie śpiewają, inni szybko biegają. A w Korei Południowej co roku organizowany jest konkurs drzemki. Naprawdę. Ludzie spotykają się po to, żeby sprawdzić, kto zaśnie tam najmocniej. Pokuszę się o to, że takie zawody to naprawdę godna konkurencja dla sportów ekstremalnych. Żadnego biegania, żadnego potu. Maksimum wysiłku to jedynie poprawienie poduszki. I powiem wam nawet, że my jako naród mamy tam ogromny potencjał. Szczególnie po obiedzie. Kojarzycie ten moment po dobrym jedzeniu, kiedy człowiek jeszcze ambitnie mówi: nie no, działamy dalej. Po czym siada na kanapie tylko na chwilę i nagle budzi się w innej epoce. I najlepsze są właśnie te drzemki na przysłowiowe 15 minut. Każdy zna dokładnie ten mechanizm. Zamykacie oczy dosłownie na chwilę, budzisz się po 2 godzinach i przez moment nawet nie wiesz, jaki mamy dzień tygodnia, czy mamy już południe, czy może już zastał nas wieczór. Zresztą drzemka po obiedzie to nie taki zwykły sen. To stan, w którym pilot od telewizora staje się częścią ciała, a człowiek zasypia w pozycji, której później już za żadne skarby nie umie odtworzyć.

Foo Fighters z utworem Everlong już za nami na 98,2 FM. Na zegarach godzina 14:28. Słuchajcie, przypominam wam o naszym dzisiejszym konkursie, w którym do wygrania są wejściówki na koncert zespołu Totten Tanz. I właśnie ten zespół zagości na naszej scenie w centrum. Koncert będzie miał miejsce 28 maja o godzinie 19. I aby zgarnąć wejściówkę, trzeba będzie oczywiście odpowiedzieć na pytanie, które za sekundkę przypomnę. Wspinamy się dziś na wyżyny literatury, bo pytanie konkursowe na dziś dotyczy tego, który polski noblista jest autorem powieści W pustyni i w puszczy. Na wasze odpowiedzi z niecierpliwością czekam pod numerem 515-515-982. Przypomnę oczywiście dla wszystkich pytanie jeszcze raz. Który polski noblista jest autorem powieści W pustyni i w puszczy?

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Silow za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Już za niedługo wielkie eurowizyjne emocje, bo nasza reprezentantka Alicja Szempińska z piosenką Pray szykuje się do swojego występu w pierwszym półfinale Eurowizji, dokładnie we wtorek 12 maja. Za nami pierwsze próby i wszystko wskazuje na to, że będzie naprawdę widowiskowo. W internecie pojawiły się już fragmenty scenografii, komentarze fanów i tradycyjne eurowizyjne analizowanie dosłownie każdego ujęcia kamery. Czy był wiatr we włosach? Czy są emocje? Czy Europa to kupi? Tego dowiemy się już za kilka dni. Teraz pozostało nam bardzo mocno trzymać kciuki za Alicję Szempińską i liczyć na to, że Polska dostanie się do finału tegorocznej Eurowizji.

0: Na zegarach mamy godzinę 14.47. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Naszą imprezę FM zaczniemy sobie dzisiaj od zespołu Fun Lovin' Criminals. Nowojorska ekipa, która od lat miesza rock, hip-hop i funk w jeden bardzo charakterystyczny miejski klimat. Brzmi to jak ścieżka dźwiękowa do filmu o Nowym Jorku. Dużo luzu, trochę ironii i do tego energia, której nie da się tak łatwo podrobić. Na scenie mają opinię zespołu, który po prostu dobrze się słucha i jeszcze lepiej ogląda. Jeśli lubicie muzykę bez sztywnych ram, za to z charakterem, to jest dokładnie ten adres, którego poszukujecie. Fun Lovin' Criminals wystąpią już 21 maja w Krakowie w klubie Kwadrat, a także 22 maja w warszawskiej Stodole. Przechodzimy dalej i lądujemy w Lublinie. Monstro City to jedna z legend amerykańskiego death metalu. Zespół z Florydy, który od lat jest synonimem ciężkiego technicznego grania i potężnej scenicznej energii. Ich muzyka to szybkie riffy, mocne brzmienie i klimat, który fani mocniejszych dźwięków rozpoznają już po kilku sekundach. Przez skład zespołu przewinęli się muzycy związani z najważniejszymi nazwami metalowej sceny, a sami Monstro City od lat mają status kultowego zespołu w świecie ekstremalnego metalu. Jeśli ktoś z Was lubi koncerty, po których jeszcze długo dzwoni w uszach, to zdecydowanie warto być tam na żywo. Ich koncert odbędzie się 10 maja w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w Fabryce Kultury Zgrzyt przy Alei Piłsudskiego 13. A na koniec cena w centrum. W tym miesiącu gościmy zespół Totten Tanz. To zespół, który od lat pokazuje, że rock wciąż potrafi mieć moc i charakter. Ich muzyka to połączenie cięższych gitar, melodyjnych momentów i tekstów, które dobrze wybrzmiewają nie tylko w słuchawkach, ale przede wszystkim na koncertach. Zespół ma wierne grono fanów i opinię ekipy, która na żywo daje naprawdę konkretną energię. Jeśli ktoś z Was ma ochotę na wieczór z mocnym brzmieniem i dobrym koncertowym klimatem, to zdecydowanie warto się tam pojawić. Zespół Totten Tanz na scenie w centrum zagra już 28 maja o godzinie 19.
1: Radio Centrum. Radio Centrum.

James Lee z utworem Roses na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach wielkimi krokami zbliża nam się tutaj godzina 15. Oznacza to, że dobijamy do brzegu i nasz ośrodek rocka dobiega końca. Pozostańcie koniecznie z nami, bo już za chwilę wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, a tuż po niej godziny szczytu, w trakcie których towarzyszyć Wam będzie dzisiaj Aleksandra Baranowska. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i klasycznie życzę dobrego popołudnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Fantasmagoria od zespołu Akurat. I akurat wybiła 15, a to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ulicami Lublina maszeruje korowód. O tym za chwilę. Powiemy także o projekcie Smart City 4.0 oraz o konferencji naukowej ProGenesis.
0: W wydarzeniach Jakub Jerzyna.
1: Kierowcy, miejcie się na beczności. Rozpoczęło się wielkie święto lubelskich żaków. Trwa korowód studencki, który ruszył o godzinie 14.20 z placu Łokietka. Utrudnienia drogowe związane z przemarszem dotyczą obecnie w szczególności ulicy Głębokiej, Nadbystrzyckiej oraz Wapiennej. Wydarzenie ma się zakończyć około godziny 15.30. Nad organizacją ruchu czuwają funkcjonariusze policji. Po korowodzie zainteresowani przeniosą się na tereny zielone Politechniki Lubelskiej, gdzie rozpoczną się koncerty. Czy czeka nas postęp technologiczny rodem z cyberpunka? Władze miasta opracowują strategię Smart City 4.0. W ostatnich dniach Lublin stał się centrum rozmów eksperckich ze specjalistami z Korei Południowej. W ramach inicjatywy podpisano list o współpracy z firmą Kind, agencją wspierającą inwestycje infrastrukturalne. Projekt ma na celu opracowanie zintegrowanego centrum kontroli usprawniającego zarządzanie miastem. Obecnie trwają prace nad stworzeniem pilotażowego systemu zarządzania ruchem opartego na inteligentnym systemie transportowym, który umożliwi m.in. optymalizację sygnalizacji świetlnej czy tworzenie zintegrowanej informacji dla mieszkańców. Projekt ma być realizowany do grudnia tego roku, zaś budżet wynosi około 485 tysięcy dolarów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w Lublinie. Rusza kolejna odsłona ogólnopolskiej konferencji naukowej. To już 13. edycja wydarzenia, która jest skierowana do studentów i doktorantów kierunków medycznych. Uczestnicy mieli okazję, żeby zaprezentować swoje badania i osiągnięcia w różnych formach, w tym prace oryginalne, przeglądowe, plakatowe oraz przypadki kliniczne.
2: Nasza dyskusja o zachowaniach prozdrowotnych nie tylko nie traci na aktualności, ale z każdym rokiem zyskuje nowe, fascynujące konteksty. Z tego miejsca chciałabym podkreślić coś, czego nie widać w programie. Tę konferencję zbudowali studenci od logistyki, poprzez kontakt z prelegentami, aż po oprawę wizualną, to w całości ich dzieło. A ja jako opiekun miałam przyjemność jedynie towarzyszyć temu procesowi, obserwując, jak pasja przeradza się w profesjonalizm.
1: Mówi przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji profesor Paulina Gil-Kulik. Wydarzenia tego typu tworzą przestrzeń do prezentacji wyników badań oraz wymiany doświadczeń. Celem konferencji jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań naukowych studentów poprzez wykorzystanie prezentacji przypadków klinicznych, prac przeglądowych oraz wyników badań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował specjalne wydarzenia z okazji Dni Osób z Niepełnosprawnościami. To dobra okazja do uzyskania informacji na temat świadczeń i innych form pomocy. W tym roku inicjatywa odbędzie się pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. Jest ona skierowana do tych, którzy z powodu różnych schorzeń mogą czuć się wykluczeni z życia społecznego oraz do ich rodzin i bliskich.
3: Jak co roku zaplanowaliśmy spotkania z ekspertami, stoiska konsultacyjne, a także na przykład wystawy prac plastycznych osób z niepełnosprawnościami. Partnerami naszego wydarzenia są m.in. PFRON, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydarzenia potrwają przez cały maj i czerwiec. Ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw dostępności w ZUS. Na stronie internetowej zus.pl można także znaleźć publikację Wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów, przygotowany przez ZUS oraz partnerów akcji. Jest to poradnik, który podpowiada, z jakiej pomocy można skorzystać w poszczególnych momentach życia.
0: Pogoda za oknem może nie rozpieszcza, ale jest ciepło. 14 stopni odczuwalna temperatura, to w tym momencie 13 stopni. Będzie robić się tylko chłodniej już dziś, a w nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne to 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Reklama. Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
0: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Reklama.
10: Tu Radio Centrum.
11: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
12: Najwięcej rocka w mieście.
0: 6 minut po godzinie 15 rozpoczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum i to z jakim powerem. Ten power potowarzyszy nam zdecydowanie jeszcze przez 3 godziny, dlatego zostańcie z nami. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Witam serdecznie.

Zdarzają się takie historie w muzyce, które pozostają niezapomniane. I jedną z takich historii jest historia piosenki, która już teraz w tle na naszej antenie, czyli Need You Tonight od INXS. I tak się składa, że podobno ten charakterystyczny, no i jeden z najbardziej znanych riffów lat 80. został napisany przypadkiem. Podobno Andrew Ferris, czyli gitarzysta, czekał na taksówkę w Hongkongu i akurat wpadł mu do głowy wspomniany riff. No a do tego wystarczyło, że Michael, jego kolega z zespołu, napisał tekst w rzekome 10 minut.

0: Taki polski klasyk na 98,2 i Raj Nadzieja. I o nadziei jeszcze nieco dzisiaj będzie. Zapraszam o 16.40 do słuchania naszej wywiadówki, a póki co też nieco pogadamy.
1: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: W 1995 roku, więc już bardzo dawno temu, Narodowy Bank Polski wyemitował monetę 20-złotową z okazji 75. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W 2020 roku, więc już nie tak dawno, pojawił się banknot kolekcjonerski z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ale Bitwa Warszawska chciałabym, żeby stała się pretekstem do zastanowienia się nad ówczesną organizacją emisji pieniądza. Dlaczego może być ona punktem wyjścia? Dlatego, że w momencie, kiedy wojska rosyjskie znalazły się właściwie u wrót Warszawy, wiele instytucji publicznych, w tym ówczesną instytucję emisyjną, przygotowywano do ewakuacji. Tą ówczesną instytucją emisyjną była już trochę zapomniana przez nas Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Jej geneza sięga 1916 roku i aktu 5 listopada. Zaczynając od początku, państwa prowadzące I wojnę światową, zanim przystąpiły do wojny w 1907 roku, podpisywały konwencje haskie, które regulowały status ludności cywilnej w trakcie działań wojennych i pod okupacją. Jedna z tych konwencji zalecała utrzymanie dotychczasowego systemu monetarnego, dotychczasowych jednostek walutowych na terenach okupowanych. No i prawdę powiedziawszy, państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, które okupowały tereny dawnego Królestwa Polskiego, utworzyły generalne gubernatorstwo niemieckie i austriackie na tych terenach, miały taki zamiar. No tylko okazało się, że bank emisyjny, Bank Rosji, który obsługiwał od strony monetarnej Królestwo Polskie, znalazł się za linią frontu. No więc okazało się, że jednak jakaś działająca tutaj instytucja emisyjna jest potrzebna. Nie wchodząc w te zawiłości polityczne, skąd się wziął akt 5 listopada i jakie miał cele, powiem tylko od tej strony gospodarczej, że jednym z jego owoców było powołanie instytucji emisyjnej, która 26 kwietnia 1917 roku rozpoczęła działalność, wprowadzając do obiegu pieniądz, nową walutę, która właśnie na terenach tych okupowanych, tych generalnych gubernatorstw miała obiegać. Była to marka polska. Och, ileż było dywagacji, że dlaczego nie złoty, a że ten wizerunek orła na marce polskiej to bardziej przypomina gęś niż orła. Nawiązywał swoją drogą do orła Jagiellońskiego, który faktycznie taki smukły był i zupełnie nieprzystający do tego, jak my dzisiaj postrzegamy orła polskiego. Marka pozostawała w stałej relacji do rubli, czyli tej waluty, która obowiązywała wcześniej. Za jedną markę należało zapłacić 2 ruble i 16 kopiejek. Marki polskie przyjęły się na terenie Generalnego Gubernatorstwa Niemieckiego ze stolicą w Warszawie, natomiast w tym Generalnym Gubernatorstwie Austriackim ze stolicą w Lublinie niekoniecznie. Przychodzi niepodległość, listopad 1918 roku, i trzeba podjąć decyzję, co będzie walutą niepodległej Polsce. No i okazało się, że ten chaos monetarny, jaki panuje na terenach, które za chwilę będą tworzyły niepodległą Polskę, jest ogromny. Są marki niemieckie, są korony austro-węgierskie, są ruble, są ostruble, są pieniądze zastępcze, są kierenki czy ruble rewolucyjne, no i jest marka polska. No i 7 grudnia 18 roku zdecydowano, że marka polska i Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa to będzie fundament dla tymczasowego, na chwilę, ale jednak, systemu monetarnego. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, jak zapisano w ustawie, jest jedyną emisyjną instytucją bankową państwa polskiego, kasą centralną urzędów państwowych i miejscem przechowywania depozytów znajdujących się pod opieką państwa. Marka polska pozostaje w obiegu jako jedyna jednostka walutowa. Trochę dlatego, że nie obiegała na terenie żadnego innego państwa, a trochę dlatego, że były wydrukowane zapasy banknotów, które można było wykorzystać w obiegu. Zaczyna działalność bardzo skromnie. W 1918 to jest centrala i 5 oddziałów, ale pod koniec swojej działalności w 1924 to już 45 oddziałów obsługujących potrzeby monetarne, potrzeby walutowe całego kraju. W okresie międzywojennym fundamentem dla emisji pieniądza papierowego było złoto zgromadzone w skarbcach instytucji emisyjnej Banku Centralnego, a u nas Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. No tego złota było bardzo niewiele. W 1920 roku to była równowartość niespełna 3 milionów dolarów. W 1923 trochę więcej, około 13 milionów dolarów. Niemniej te skromne zasoby złota z punktu widzenia odradzającego się państwa były bardzo wartościowe. Stąd pomysł i przygotowania do ewakuacji w 1920 roku Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Kierunkiem miał być Kraków, to tam miano wywieźć zasoby i zapasy polskiego złota. Ta ewakuacja najprawdopodobniej, bo nie ma źródeł, które to potwierdzają, nie doszła do skutku. Nie zdecydowano się, aby ją przeprowadzać. Niemniej ewakuacja polskiego złota to historia, która się jednak wydarzyła. Wydarzyła się w 1939 roku i była to historia, która zakończyła się sukcesem. Trudno powiedzieć może, że happy endem, ale od strony organizacyjnej i logistycznej została przeprowadzona wręcz wzorcowo.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 15.30. Sprawdźmy, co dzieje się w tym momencie na drogach w Lublinie. Korki, korki, jeszcze raz korki. Najwięcej w centrum, klasycznie. Aleja Tysiąclecia, Aleja Solidarności. Tam spędzicie na pewno chwilę. Zaraz obok Dolna, 3 maja, okolice Ronda Przygrafa. Krakowskie Przedmieście, Aleje Racławickie i Lipowa. Tam też zakorkowane głęboka. Też stoi Aleja Władysława Andersa i Aleja Spółdzielczości Pracy. Tam też przeznaczcie kilka dłuższych minut na czekanie w korku. I Aleja Unii Lubelskiej. Tam największe korki w tym momencie. Ale jeśli gdzieś stoicie w korku, o którym nie powiedziałam, to dajcie mi znać pod 515-515-982, a ja ostrzegę innych słuchaczy właśnie przed tym korkiem albo jakimś zdarzeniem.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście.

Dziś o 14 spod ratusza miasta Lublin wyruszył korowód iwenaliowy, dlatego jeszcze informacja dla kierowców, że utrudnienia związane z wspomnianym korowodem mogą się jeszcze na drogach pojawić. No a z tym, z iwenaliami w zasadzie, a nie z samym korowodem, związane są również zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Jeśli jesteście zainteresowani, no to koniecznie sprawdźcie lublin24.pl, tam wszystkie informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej, ale najważniejsze jest, że w zasadzie to przystanki Politechnika 01 i 02. Stamtąd będą dodatkowe przejazdy ruszać dziś oraz jutro, a to wszystko związane właśnie ze wspomnianymi juwenaliami Politechniki Lubelskiej. O nich jeszcze dziś porozmawiamy nieco, no ale póki co wracamy do tego, co muzycznie na naszej antenie. Ram Jam i Blackberry to już teraz.

Pop Evil i Walking Lions na 98,2 FM. No i tak się składa, że za nieco ponad dwie godziny rozpoczną się pierwsze koncerty na juwenaliach Politechniki Lubelskiej. Dzisiaj w programie m.in. bracia Kacperczyk, BDS czy Problem. I to są największe gwiazdy, ale jutro zrobi się nieco bardziej rockowo, no bo Ladypunk wejdzie na scenę, poza nimi ich troje czy White 2115. Także myślę, że nieco zróżnicowany line-up. No także zaczyna się robić głośno powoli w Lublinie. Na to powinniście nieco uważać, jeśli lubicie spokój i ciszę, no bo na pewno juwenalia będzie słychać w całym mieście, ale myślę, że my im możemy zrobić niezłą konkurencję, szczególnie teraz, jeśli jesteście w samochodach. Dajcie głośniej i nie bójcie się trochę pośpiewać. Idealną piosenkę chyba do tego na dodatek znalazłam. Hej i List to utwór, który już ma ponad 30 lat, ale nadal jest śpiewany.

0: YouTube w nowym wydaniu na 98.2 FM Song of the Future. I ja naszą future przepowiadam, a może niedaleką. Wybija 16, więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Znamy maksymalne ceny paliw na weekend. O tym za chwilę. Powiemy także o bohaterskim studencie oraz konferencji poświęconej chorobom krwi.
0: W wydarzeniach Jakub Jerzyna.
1: Czy portfele kierowców zostaną uszczuplone? Minister energii wydał obwieszczenie. Zgodnie z komunikatem opublikowanym w Monitorze Polskim, maksymalne ceny paliw na weekend ulegną obniżce. Za litr benzyny PB95 zapłacimy nie więcej niż 6,35 zł, co stanowi spadek o 6 groszy. Z kolei PB98 będzie tańsza o 5 groszy i ma kosztować najwyżej 6,85 zł. Ponadto cena oleju napędowego nie przekroczy 7,03 zł, który stanie je o 14 groszy. Warto dodać, że sprzedaż powyżej kwot ustalonych przez szefa resortu energii grozi karą do 1 000 000 zł. Student Bezpieczeństwa Narodowego UMCS uratował życie kobiecie, wykorzystał umiejętności nabyte podczas kursu strażackiego i zapobiegł tragedii. O szczegółach powie Paulina Czeryna.
2: Niebezpieczny incydent miał miejsce na stołówce Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Młoda kobieta zakrztusiła się jedzeniem i miała problemy z oddychaniem. Niepokojącą sytuację zauważył stojący w kolejce do kasy Kacper Jakubiak, student Bezpieczeństwa Narodowego. Udzielił on natychmiastowej pomocy przedmedycznej, stosując uciśnięcia nadbrzusza zgodnie z procedurami ratowniczymi.
3: Wiedziałem, że na pewno trzeba pomóc, nie trzeba tutaj pytać, tylko od razu zareagować. Jeśli chodzi o emocje, no to mówię, to była taka moja pierwsza sytuacja po odbytym kursie, po miesiącach spędzonych właśnie w Ochotniczej Straży Pożarnej. I powiem szczerze, że zachowałem taką zimną krew. Myślę, że to głównie dlatego, że posiadłem tą wiedzę, która mogła pomóc tej dziewczynie. I dzięki tej wiedzy, którą posiadłem na kursie, mogłem ją uratować i rzeczywiście zareagować w odpowiedni sposób.
2: Stwierdził Kacper Jakubiak, student UMCS. Władze uniwersytetu nie pozostały bierne wobec tego wydarzenia. 5 maja bohater spotkał się z dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa profesor Eweliną Podgajną, która złożyła na jego ręce serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nadchodzą nowe rozwiązania w leczeniu chorób krwi. Konferencja w Lublinie zgromadziła setki naukowców. Lubelskie Centrum Konferencyjne przez cały weekend będzie gospodarzem 6. Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna. Pierwsze prelekcje rozpoczęły się już w czwartek, a zakończą się w niedzielę o godzinie 12. Głównym podejmowanym tematem są choroby krwi oraz w jaki sposób wspierać pacjentów w procesie leczenia.
4: Mówimy przede wszystkim o niedoborach żelaza, niedoborze witamin z grupy B, czy na przykład witaminy B12. Te witaminy, żelazo, występuje w pokarmach, które spożywamy i normalnie przy prawidłowej, zbilansowanej diecie to nie powinien mieć niedoborów, jeżeli jest ogólnie zdrowy. Wiemy, że dzisiaj jest moda na różne diety i te różne diety czasami stają się dietami takimi niedoborowymi, czyli czegoś brakuje.
1: Mówi Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Na konferencji prezentowane są między innymi wyniki najnowszych badań, z których skorzystają zarówno starsi pacjenci, jak i ci najmłodsi. Jest to również okazja dla lekarzy na poszerzenie indywidualnej wiedzy.
5: Ta działka onkologii dziecięcej to jest bardzo specyficzna działka. To jest bardzo niszowa specjalizacja również. Nasze nowotwory są dosyć skomplikowane. Wydaje mi się, że to podejście naukowe z podejściem klinicznym bardzo ładnie się uzupełniają. Łatwiej jest nam zrozumieć coś, co dzieje się w laboratorium, ale również odwrotnie. Jak mam pacjenta, którego leczę, to jest mi łatwiej to wszystko zrozumieć i gdzieś sobie w głowie uporządkować.
1: Mówi Aleksandra Oszer, lekarz pediatra i prelegent konferencji. W wydarzeniu wzięli udział liczni eksperci spoza Polski. Swoje wykłady wygłosili naukowcy z Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych.
0: 14 stopni na termometrach, 13 stopni to odczuwalna temperatura w tym momencie, 1017 hektopaskali to ciśnienie atmosferyczne, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Tej piosenki chyba już nawet nie trzeba przedstawiać. Zaczynamy, jakbym to powiedziała na co dzień, ogromnym bangerem, czyli Nie pytaj o Polskę od obywatela GC. No to właśnie teraz słyszymy na antenie w drugiej godzinie już godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zapraszam, jeszcze dwie godziny przed nami, no i jeszcze więcej takich hitów.

Każdy z prowadzących w tym radiu ma jakąś swoją radiową tradycję. Ja mam taką, że gdy tylko słyszę tę piosenkę, to muszę poczekać, aż te dzwony wybiją głośno i wyraźnie. Metallica For Whom The Bell Tolls to już teraz na 98,2 FM. No i nie tylko w sumie na 98,2 FM, bo już niedługo Metallica w Polsce się pojawi. 19 maja zjawią się w Polsce na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i poza tym, myślę, że poza tą oczywiście świetną zabawą, którą zapewne Metallica zorganizuje na koncercie, to jeszcze będzie się działo i działo. Już od 18 maja fanklub zaczyna świętowanie, no i tworzy taki mały before. Chociaż czy on będzie mały, no to jeszcze nie jestem tego pewna. W Leśniczówce Rock'n'Roll Cafe w Chorzowie fanklub Metallica właśnie zorganizował drobną imprezę dla fanów i ten cały fanklub zgadał się na portalu overkill.pl, więc jeśli jesteście zainteresowani i wybieracie się na ten koncert, no to koniecznie sprawdźcie, no i może zacznijcie imprezę już dzień wcześniej i oczywiście dajcie nam znać pod 515-515-982, jak tam było. No ja jedyne, co bym sobie marzyła, no to usłyszeć właśnie ten utwór na żywo.

Taki właśnie był początek lat 90. Mr. Big i To Be With You. No chyba już klasyk zdecydowanie, jeśli chodzi o balladki. No i o klasykach mowa, zatem kontynuujmy ten temat, bo Rolling Stone, jako magazyn, który chyba właśnie tym się charakteryzuje, wstawił kolejny z ich rankingów. Tym razem jest to ranking solówek gitarowych. No i jest tam dużo, dużo, dużo dobrego. I rocka, i nieco metalu nawet się pojawia, chociaż pierwsze, co ja sprawdziłam, no to na którym miejscu jest Crazy Train Ozzy Osbourne. No i wszyscy, którzy ze mną zgodziliby się, że on powinien być w pierwszej dziesiątce, teraz się zawiodą, bo jest to miejsce 17. No ale z tego samego rocznika, czyli rok 1980, AC/DC otwiera tę listę i jest na setnym miejscu You Shook Me All Night Long. No a pierwsza dziesiątka wygląda dość ciekawie. Rzeczywiście dużo tego rocka, ale co prawda Jimi Hendrix All Along the Watchtower, no to jest miejsce 11. No i znów tutaj, no myślę, że kilka słów bym zamieniła z tymi, którzy ten ranking tworzyli, no ale serdecznie zachęcam, żeby sprawdzić, czy zgadzacie się z tymi pozycjami. I no, myślę, że chociażby siódme miejsce Led Zeppelin i Stairway to Heaven, no to już jest zdecydowanie zasłużona pierwsza dyszka. No także sprawdźcie i koniecznie dajcie mi znać pod 515-515-982, co wy byście ustalili jako pierwsze miejsce takiego rankingu solówek, czy rockowych, czy nie tylko. No ale póki co, no to trochę z tej sceny światowej schodzimy i wchodzimy na tę naszą polską, polskie podwórko. Kasia Linz to już teraz na 98 i 2 FM i koniec świata.

0: 16.30. Sprawdźmy, jak się jedzie przez Lublin w tym momencie. Aleja Tysiąclecia i Aleja Solidarności. Tam nadal duży korek, także tam na pewno ciężko. Lubartowska zresztą podobnie i Unicka. Tam też na 100% chwilę postoicie. 3 maja Lipowa i Głęboka. Tutaj też korki się pojawiają. Aleje Racławickie, tu też drobne korki, podobnie zresztą Aleja Kraśnicka. Grafa, tutaj też widzę, że korek się tworzy. No i to mniej więcej byłoby na tyle, ale jeśli w jakimś korku stoicie, bądź wiecie o jakimś zdarzeniu drogowym w Lublinie, no to dajcie mi znać pod 515-515-982.
1: Autopromocja. Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Upsi! Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
3: Oj, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
4: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Dobry wieczór, dzień dobry. Tę wywiadówkę poświęcimy na rozmowę o marzeniach. Będzie to dość ciekawa wywiadówka, bo każdy z nas jakieś marzenia ma. Jedne są bardziej, a inne trochę mniej realne do spełnienia. I jest tutaj ze mną człowiek, który potrafi sprawić, żeby te marzenia z tej drugiej grupy na pozór niemożliwe do spełnienia spełnić jednak. Krzysztof Sobczyk z Szarpów Nadziei, czyli organizacji, która dosłownie i przenośni wnosi ludzi na szczyty. Baranowska Aleksandra po tej stronie mikrofonu i zapraszam na tę rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona ciekawa, a wręcz jestem o tym przekonana. Cześć Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich, cześć.
1: Może zacznijmy od tego, czym w ogóle Szarpowie Nadziei są, bo jest to naprawdę spora organizacja, ponad 500 wolontariuszy, no i 750 skarbów. O tym, czym te, a w zasadzie kim te skarby są, jeszcze pogadamy, ale może najpierw dwa słowa o samych Szarpach.
2: Dwa słowa o samych Szarpach. Szarpowie Nadziei to wolontariusze, którzy spełniają górskie marzenia osób z niepełnosprawnościami. 5 lat temu wyszliśmy na szczyt Giewontu z naszym skarbem numer 001, tak jak agent 007 był James Bond, tak Maciek z naszym skarbem najważniejszym, od którego wszystko się zaczęło. Weszliśmy na szczyt Giewontu i tam pomyśleliśmy sobie, że skoro 9 osób może spełnić marzenie jednej osoby z niepełnosprawnościami, to pewnie większa ekipa jest w stanie spełnić tych marzeń więcej. Tak powstał projekt Szarpowie Nadziei. Nazwaliśmy się Szarpami, dlatego że potrzeba dużo siły do tego, żeby wtargać albo zaasystować osobie z niepełnosprawnością, wchodząc na tatrzańskie szczyty, a nadziei dlatego, że chcielibyśmy tak jak Szarpowie noszą ciężkie ciężary wielkie na swoich plecach, na barkach, tak samo my chcielibyśmy nieść nadzieję osobom z niepełnosprawnościami na to, że te marzenie, które jest dla nich właściwie nierealne, czyli bycia w Tatrach, w szczególności na tych wyższych szczytach, ale nawet w tych miejscach bardziej dostępnych dla zwyczajnego górskiego łazika, dla osób na wózkach, dla osób niechodzących, jest to naprawdę wielki problem. Nasz projekt powstał 5 lat temu i będę dementował pewne rzeczy, nie prawie 500 wolontariuszy, tylko prawie 800. I tych naszych beneficjentów jest pewnie o wiele więcej, dlatego że nasze skarby, bo tak nazywamy naszych beneficjentów, czyli osoby z niepełnosprawnościami, jest ich mnóstwo, my ich jakby nie ewidencjonujemy, to znaczy nie prowadzimy stałej współpracy z naszymi podopiecznymi, a zabieramy w góry coraz to nowe osoby. W zeszłym roku wyszło nas z góry, przeszło 2800 osób, a to jest tylko rok 2025, a my się dopiero rozkręcamy.
1: No właśnie, już powiedziałeś w zasadzie, bo już padło to słowo skarby i być może, no nie wszyscy wiedzą jeszcze o co chodzi, bo skarbami nazywacie osoby, które właśnie wnosicie na te szczyty, prawda? Skąd w ogóle się to wzięło?
2: Na Giewoncie, kiedy byliśmy z Maćkiem, dużo myśli chodziło nam po głowie. Rozmawialiśmy sobie w takich krótkich, męskich rozmówkach, jakby można było taki projekt ugryźć, w jaki sposób go zorganizować. Ponieważ wszystko zaczęło się od Związku Harcerstwa Polskiego, tej przepięknej organizacji, w której mam szczęście być kilkadziesiąt lat, to chcieliśmy, żeby wszystko, co się dzieje wokół, było pozytywne. Tak jak cecha metody harcerskiej jest zawsze pozytywna, tak my nie chcieliśmy mówić o osobach niepełnosprawnych, osobach z niepełnosprawnościami w taki sposób, tylko w taki sposób, żeby to było bardzo pozytywne i żeby mega fajne. Stąd skarby, czyli osoby, które są dla nas bardzo drogie, bardzo wartościowe, zależy nam na tych osobach i jak to w tej piosence, która ty jesteś moim skarbem, wiesz, jest taka fantastyczna, śpiewana przez mały dzieci, też tak chcieliśmy, żebyśmy my nazywali naszych podopiecznych w sposób pozytywny. To stąd na przykład osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi nazywamy intelektualistami. No i mamy dużo takich fajnych przenośni. Mnóstwo neologizmów stworzyło się w kwestii bycia szarpą, bo wszystkie nasze działania nazywamy szarpowaniem. Na przykład jest zespół, który nazywa się Szarpolki. Jak każdy z nas pójdzie na emeryturę, to nie będzie emerytura, tylko szarperytura. No mnóstwo mamy takich skojarzeń, które bardzo pozytywnie się kojarzą. Stąd skarby, stąd osoby z niepełnosprawnościami, tak nazywamy. W niektórych kręgach budzi to takie dziwne podejście, bo być może materializujemy, ale uważam, że musimy do tego podejść z wielkim uśmiechem i z radością, a nie z takimi negatywnymi napięciami i podejściami.
1: Zapadła mi w pamięć taka historia, którą opowiadałeś na temat chłopca, który na ten szczyt szedł z wami, a w zasadzie był wnoszony, tak, na temat skarbu, który był wnoszony na szczyt, ale do tego szczytu nie dotarliście. I ona świetnie mi pokazała, że to właśnie o te skarby chodzi. To jest ich podróż i ich droga. Czy mógłbyś tak może w skrócie tę historię przytoczyć naszym słuchaczom?
2: No tak, oczywiście. W naszym gronie naszych skarbów, naszych beneficjentów jest mnóstwo fantastycznych ludzi. Naszym takim skarbem numer 002 jest Franek, mega fantastyczny chłopak, który obecnie jest nastolatkiem, a kiedy zaczynał z nami miał chyba 11 lat, z tego co pamiętam. No i dwie mocne ekipy, bo i Maćka ekipa z naprawdę fantastycznymi wolontariuszami drapała się na kozi wierch. 2291 metrów nad poziomem morza, przed samym szczytem, takie dosyć strome płyty, po których się trzeba wspinać. I Franek się wystraszył. Wystraszył się, bo i chmury zachodziły i było tak jakby, wiesz, trochę groźnie jak to w Tatrach. I on powiedział, że się boi i chciałby zejść. I wtedy ta ekipa, która go wnosiła również na plecach, bo Franek jest skarbem noszonym, po prostu jak jeden mąż powiedział, tak jest, i zeszli w dół. Himalaiści, mega sportowcy, którzy zawsze cisną do celu i jakby zrozumieli, że ta droga jest o wiele ważniejsza niż zdobycie szczytu. I Franek jest naszym takim, to zachowanie Franka, ten sposób również podejścia naszych wolontariuszy do tego tematu jest takim case study, który zawsze wykorzystujemy podczas szkolenia naszych nowych szerpów. I kiedy przez cały czas na odprawach z liderami przed wyjściem w góry przypominam, pamiętajcie, liczy się droga, nie liczy się zdobycie szczytu za wszelką cenę, tylko po to, żeby być i żeby po drodze czerpać jak najwięcej.
1: To wróćmy może trochę do teorii na temat tej drogi. Jak w ogóle wygląda takie wchodzenie na szczyt? Jak wygląda, tak jak w sumie już wspomniałeś, o skarbach noszonych? Czy są inne typy skarbów? Jak wy się do tego przygotowujecie? Jak ta droga wygląda?
2: No to opowiadam. Zanim wyjdziemy na tatrzańskie szlaki, to tak samo jak schodzenie po górach, musisz wykonać tytaniczną pracę, która składa się z kilku części. Po pierwsze, musisz być do tego przygotowany fizycznie, to znaczy musisz spędzić godziny na siłowniach, na treningach, podczas biegu, podczas wspinaczki, w różnych innych miejscach. Po drugie, musisz być przygotowany sprzętowo, to znaczy musisz mieć odpowiednie ubranie, odpowiedni sprzęt, jeśli wymaga tego kwestia wspinania. No i po trzecie, musisz jeszcze mieć wiedzę i umiejętności, jak w tych górach się poruszyć. I zanim my wyjdziemy w górę, to wszystkie te procesy u nas zachodzą bardzo skomplikowanie i bardzo mocno, ponieważ odpowiedzialnie szykujemy się do wyjścia w górę. Mógłbym tu rozmawiać o tym 30 minut, ale pokrótce. Mamy zespoły górskie. Tych zespołów jest 13, z czego są dwa zespoły wysokogórskie, taka awangarda, która chodzi w miejscach z użyciem lin, zimą raki, czekany, różne inne rzeczy. Pozostałe zespoły górskie są takimi zespołami, które traktują nasze wyjścia, może rekreacyjnie to bym źle powiedział, ale tak jakbyśmy wychodzili w góry, no niewyczynowo. Chociaż niewyczynowo oczywiście na szlaki normalne, natomiast jak niesiemy na plecach skarby albo ciągniemy wózki, to już zmienia się w dosyć mocny sport. Ale wróćmy do konkretów. Trzy rodzaje asysty naszym skarbom. Pierwsza, ta najprostsza, to jest bycie z nimi, trzymanie za rękę albo maszerowanie obok nich, będąc dla nich wsparciem, towarzyszem do rozmowy, kimś, kto zaopiekuje się, z kimś będzie można zamienić kilka słów, ale również porozmawiać o swoim życiu i się wyżalić. Drugi sposób to jest asystowanie na wózkach i mamy wózki specjalne, kozliki. Za chwileczkę będziemy testowali kolejne, inne przyrządy, które świat nauki produkuje do wyjść w górę dla osób z niepełnosprawnościami. I te wózki, kozliki mają też dwa zastosowania. Jeden to jest zwyczajny wózek, a drugi to jest UFO, samolot lub dywan latający, jak to woli. W miejscach, w których nie da się tego wózka już normalnie prowadzić, łapiemy go po prostu za konstrukcję i razem z naszym podopiecznym przenosimy go, bo przeważnie wózkowicze, czyli nasze skarby wózkowe, nie są w stanie same się pionizować, nie są w stanie same chodzić, nawet siedzieć w tych nosidełkach, o których będę zaraz dalej mówił, więc do tego używamy wózków w tych dwóch możliwych płaszczyznach, czyli ziemia i powietrze. No i trzeci sposób asystowania, ten taki najbardziej ciężki, wymagający, to jest asystowanie nosząc naszego beneficjenta, naszego skarba na plecach. Tutaj do 25 kg mamy dzieciątka, które, czy nawet osoby dorosłe, które tyle ważą. Nosimy ich w takich deuterowskich nosidełkach turystycznych, ale dla osób, które są powyżej mają powyżej 25 kg. Razem z jedną z firm z Małopolski zaprojektowaliśmy i ta firma wykonała dla nas specjalny rodzaj nosidła spersonalizowanego, takiego nosidła, do którego możemy wsadzić człowieka, który waży nawet 100 kg. I ono jest ze specjalnymi wzmocnionymi klamrami od amerykańskich komandosów, z jakimiś tam taśmami, ma specjalne takie uszy do podtrzymywania i do zmiany osoby noszącej. Kolejna technologia, której można byłoby mówić 20-30 minut i też jest mega fantastyczna. W tych wszystkich kwestiach bardzo mocno pracujemy z fachowcami, z uczelniami, z tymi ludźmi, którzy znają się na tym, ale również pakujemy do tego nasze prototypy, które wychodzą z doświadczeń, które mamy, które na żywych organizmach testowaliśmy w różnych miejscach.
1: To jest naprawdę niesamowite. Ile, no właśnie znowu ja wrócę do tej nadziei i tego spełnienia i no tylu marzeń, ile po prostu w twoich słowach się mieści. Dzięki ci, Krzysztofie, bardzo. Krzysztof Sobczyk ze mną był w dzisiejszej wywiadówce. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w górach w takim razie.
2: Mam nadzieję, że do zobaczenia. Może zabierzesz mikrofon, się przejdziesz z nami kiedyś.
1: Chętnie, z chęcią. I w takim razie wtedy też zabiorę naszych słuchaczy i myślę, że oni też będą bardzo chętni na takie drobne wyjście.
2: Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, Olu, do zobaczenia, szanowni państwo.
1: Cześć, dziękuję ci bardzo, a my słyszymy się już niedługo na antenie. Aleksandra Baranowska z wami była. Do usłyszenia, cześć.
0: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Ja to tak lubię spacerować od klasyka do klasyka i chyba wy też całkiem. Bon Jovi i Bad Medicine przed chwilą na naszej antenie. To był rok 1988, no i zaledwie 2 lata później po raz pierwszy usłyszeliśmy utwór, który już teraz w tle na naszej antenie, czyli Thunderstruck od AC/DC. Po raz pierwszy w 1990, no i teraz po raz 1000 prawdopodobnie przeze mnie słyszany, ale takie utwory jak te się po prostu nie nudzą.

0: 17 na zegarach. Zatem lecimy z wydarzeniami w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lubelszczyzna wzmocni sektor bezpieczeństwa. O tym za chwilę. Powiemy także o obchodach Dnia Europy oraz recydywiście z powiatu krasnostawskiego.
0: W wydarzeniach słyszymy Jakuba Jarzyna.
1: Nastąpiła zmiana w kontrakcie programowym dla województwa lubelskiego. Minister funduszy i polityki regionalnej wyraził zgodę na przeznaczenie ponad 1 000 000 000 zł na obronność. Dzisiaj została ogłoszona umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz zarządem województwa. Dokument stanowi podstawę programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
2: Z tych 2 miliardów 431 milionów euro Komisja Europejska, mając na względzie wojny na Ukrainie i przygotowanie się tej wschodniej części Unii Europejskiej do ewentualnej wojny, nakazała wszystkim krajom utworzenie z tych 2 miliardów 431 10% funduszu na rzecz tych rzeczy związanych z przygotowaniem województwa, regionu do ewentualnego konfliktu zbrojnego.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Modyfikacja w kontrakcie programowym zawiera zwiększenie o 10% stóp dofinansowania dla wszystkich priorytetów. Dodatkowe jednorazowe zaliczki w wysokości 9,5% środków programu oraz 20% alokacji na nowe sektory. W wyniku zmian dodano także 5 nowych dotacji na przemysł obronny, bezpieczeństwo wodne, odporną infrastrukturę krytyczną, obronność i bezpieczeństwo EFS+, oraz dekarbonizację EFS+. Z balkonu Urzędu Miasta zabrzmi hymn Unii. Nadchodzi finał Tygodnia Europejskiego. Już jutro o godzinie 12 przy ratuszu rozpoczną się uroczystości związane z Dniem Europy. Jest to święto obchodzone w krajach członkowskich Unii. Obchody zainicjuje odegranie Ody do Radości przez miejskiego trębacza. Następnie w godzinach popołudniowych po oficjalnym przemarszu z placu Łokietka na placu Litewskim odbędzie się koncert orkiestr dętych European Brass. Ponadto od godziny 20.30 do 2 w nocy centrum miasta rozświetlą barwy Unii Europejskiej. Wydarzenie stanowi element przygotowań do pełnienia roli Europejskiej Stolicy Kultury 2029. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Chciał naprawić więzy rodzinne, teraz stanie się więźniem. Służby zatrzymały syna marnotrawnego. 6 maja mieszkaniec powiatu krasnostawskiego postanowił odwiedzić ojca, w stosunku do którego obowiązywał go zakaz zbliżania się. Na miejscu czekali już funkcjonariusze policji. Badanie alkomatem przeprowadzone na 50-latku wykazało ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W wyniku dalszych czynności okazało się, że mężczyzna posiada 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym 2 dożywotnie. Co więcej, jest on poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności. Obecnie 50-latek znajduje się w areszcie, a jego sprawą zajmie się sąd. Dobór właściwej książki jest nierozłączną częścią całego procesu czytania. Jak możemy docenić osoby, które pomagają nam podjąć te decyzje? Dzisiaj obchodzimy Dzień Bibliotekarza. Święto to zostało zainicjowane jeszcze w 1985 roku przez instytucję propagującą czytanie wśród Polaków. Więcej o znaczeniu wydarzenia mówi Beata Wijatkowska z działu promocji i marketingu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
3: Ten dzień ma na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w życiu, w kontaktach. Chcemy zainteresować książką właśnie poprzez obchody tych świąt. Chcemy, żeby czytelnicy do nas przychodzili i tak świadomie z tych bibliotek korzystali. No i oczywiście Dzień Bibliotekarza to również dzień docenienia naszej pracy i popularyzacji bibliotek. My w tej chwili naprawdę bardzo dużo robimy i chcemy, żeby czytelnicy nas odwiedzali.
1: W międzyczasie rozpoczyna się również 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Szczegóły oraz harmonogram wydarzenia znajdują się na stronie internetowej instytucji.
0: Sprawdźmy, jak pogoda za oknem. 14 stopni w tym momencie na naszych termometrach, a odczuwalna temperatura to 12 stopni. Dziś w nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona dobra. Biometr umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne to 1017 hektopaskali.
4: Reklama. O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: Powiedzcie mi, moi drodzy, czy można lepiej zacząć trzecią godzinę godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum niż tym utworem Under Pressure od Queen i Davida Bowiego w 1981. Nastała ta wielka chwila, kiedy no, ci dwaj giganci muzyczni się połączyli, postanowili stworzyć wielki hit. To już teraz na naszej antenie i takich hitów jeszcze będzie przez tę godzinę więcej. Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu. Zapraszam.

Lublin do pięknych miast należy. Wie o tym każdy, kto choć raz w Lublinie się pojawił. No a w szczególności, myślę, słuchacze Radia Centrum. Choć bywają i tacy, których trzeba namawiać do przyjazdu na Lubelszczyznę. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. No ale teraz, jeśli byście chcieli kogoś właśnie namówić i przekonać kolejnym z argumentów, myślę, że około setki albo więcej ich jest, no to pojawił się nowy, bo nasz słynny hotel Victoria w Lublinie, który na początku lat 70. został otwarty, został wpisany do listy zabytków jako ważny przykład architektury późnego modernizmu. Tak. I to wszystko stało się na wniosek miejskiego konserwatora zabytków. No i zdecydowanie to rozumiem. Myślę, że przykład późnego modernizmu wręcz idealny. Ten późny modernizm zaczął się już na początku lat 60., no a właśnie na początku lat 70. powstał oto ten nasz wielki i jakże charakterystyczny hotel Victoria. Jak teraz będziecie przechodzić gdzieś tamtą drogą, no to koniecznie o tym sobie przypomnijcie. No a póki co myślę, że przygrywam całkiem dobrze do tego spacerku przy hotelu Victoria, Queens of the Stone Age. To już teraz na 98,2.

0: Wow!
1: Gdybym miała wymienić albumy, których tytuły idealnie oddają to, co album skrywa w środku, no to zdecydowanie moim pierwszym strzałem byłby Sukces od Czesława Niemena, zresztą nagrany razem z zespołem Akwarele w 1968 roku, przepraszam, 68 roku, no i 50 lat później Krzysztof Zalewski postanowił skowerować i właśnie usłyszeliśmy cover, który zaśpiewał Krzysiu na swojej płycie Zalewski śpiewa Niemena. Ona ukazała się w 2018 roku, no i masę hitów, które zresztą bardzo dobrze znamy właśnie z wykonania Czesława Niemena, na niej się znajduje. Jestem bardzo ciekawa, jak fani Czesława Niemena na tę płytę patrzą. Myślę, że się do niej zaliczam, więc mogę szybko swoją opinię tutaj wpleść i uważam, że Krzysztof naprawdę zrobił świetną robotę. No i a propos świetnej roboty na polskiej scenie, no to może nie aż tak duża ta scena, ale zajdźmy troszeczkę, czy to pod ziemi, no to jeszcze się zastanowimy. Dziwna wiosna, lećmy dalej z tymi polskimi utworami na 98,2.

0: Już za momencik 17.30 wybija. Zatem po raz trzeci i ostatni w dzisiejszych godzinach szczytu sprawdźmy sobie, co dzieje się w tym momencie na drogach w Lublinie. No i w miarę centrum stało się już powoli przejezdne. Jedne korki tworzą się w okolice Głębokiej, Nadbystrzyckiej. No i właśnie gdzieś tutaj te okolice, to tam uważajcie koniecznie. Trochę jeszcze Alei Kraśnickiej jest zakorkowane, czy przy zjeździe z Krochmalnej. Tam też drobne korki mogą się pojawić, no i Alenia Unii Lubelskiej również stoi, także tam też chwilę jeszcze czasu spędzicie. Jeśli stoicie w jakimś korku, bądź wiecie o jakimś zdarzeniu drogowym, które w Lublinie się wydarzyło, no to koniecznie dajcie mi znać pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Ohaja.
3: Bonjour.
4: Annyeonghaseyo.
5: Buongiorno.
6: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
7: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
6: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
8: Radio Centrum. Największej rocka w mieście.

Było w historii kilku takich mnichów, którzy rozgłos medialny zdobyli. No i ostatnio również pojawił się nowy w sieci, ale ten jest bardzo szczególny. A to dlatego, że w zasadzie to nie jest do końca mnichem, bo nie jest nawet człowiekiem. To robot mnich, który złożył przysięgę poświęcenia się Buddzie. W Seulu to się wszystko zdarzyło. No i teraz zastanawiam się, czy można powiedzieć, że rzeczywiście ten robot złożył tę przysięgę, czy on został zaprogramowany, czy może doszedł do czegoś sam, ale przecież wiedza zdobywana przez sztuczną inteligencję jest wiedzą, która bazuje na wiedzy ludzkiej, więc do czego to można w zasadzie zakwalifikować? No i tak dużo mi się teraz rozkmin w głowie pojawiło, że chyba jednak wolę wrócić do czasów, kiedy jeszcze o sztucznej inteligencji nie rozmawialiśmy. Rok 1980 i Blondie.

0: Niepoganianie, bo tracę oddech. Tak twierdzi Kora, a jednak czas mnie pogania i pogania, no bo imprezę FM przecież trzeba zrobić, a wręcz należy. Więc zacznijmy. Noc w mroku już dziś o 21:00. To propozycja na dzisiejszy wieczór. Wszystko odbędzie się na Grodzkiej 3 w Undergroundzie. No a DJ-em będzie Pismo. To już 14. odsłona Nocy Mroku w Lublinie. Także jeśli jeszcze nie byliście, a lubicie takie troszeczkę mroczniejsze klimaty z DJ-ką, no to serdecznie zapraszam. Przejdźmy na trochę większą scenę i trochę odleglejsze czasy. 28 listopada w Lublinie zespół Alphaville pojawi się na hali Targi Lublin ze swoją trasą Forever Young, która na 40-lecie działalności zespołu została stworzona. No i myślę, że takich klasyków w Lublinie no, można się spodziewać, jak widać. Dlatego serdecznie również zachęcam, żeby sprawdzić to wydarzenie. 28 listopada to sobota, Targi Lublin. No i nadal zostajemy na sporej scenie, ale tym razem polskiej. Lech Janerka ze swoim ostatnim koncertem w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt. To już 12 czerwca o godzinie 20. Bilety dostępne oczywiście na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i jeśli jesteście zainteresowani, no to koniecznie sprawdźcie to wydarzenie.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Kings of Leon na zakończenie godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Za 4 minuty wybije 18, a to oznacza, że kończymy dzisiejszą audycję. Była z wami Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu, ale zachęcam, żebyście jeszcze z nami zostali chwilę, bo po pierwsze czekają nas za już momencik wydarzenia, a później Jakub Pasieczny zaprasza na jazdę próbną, następnie darmowy bilet, czyli drobny koncercik na naszej antenie. No i na sam koniec lista przebojów. Dlatego serdecznie zachęcam, żebyście jeszcze jednak z nami pozostali, a ja się żegnam. Jednak przy dobrej muzyce, no to szybko zlatuje czas, za szybko zdecydowanie. Ale słyszymy się już niedługo. Aleksandra Baranowska była z wami. Cześć.

0: więcej autobusów na czas juwenaliów. O tym za chwilę. Powiemy także o pożarze Puszczy Solskiej oraz o konferencji Safe Care Forum 2026. Minęła godzina 18, czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Wraz ze świętem studentów nadjeżdżają nowe kursy. Będą działać wyłącznie przez 2 dni. W ramach juwenaliów Politechniki Lubelskiej zostaną uruchomione dodatkowe linie. Autobusy mają jeździć po zakończonych koncertach w piątek i w sobotę po północy.
1: 8 w kierunku Poligonowej, 13 w kierunku Kłopotowskiego. Linia numer 14 w kierunku Węglin-Wróbla wykona 2 kursy. Linia numer 15 w kierunku Żeglarskiej, 18 w kierunku Sławinkowskiej, 26 w kierunku Paderewskiego, 2 kursy linii 39 w kierunku Małgiewska-Chłodnia, 45 w kierunku Węglin-Wróbla, 151 w kierunku Abramowic oraz 158 w kierunku Felin.
0: Mówi Monika Fisz, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Pozostałe kursy linii nocnych nie będą wykonywane bądź będą funkcjonować według podanych zmian. Szczegółową rozpiskę można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Walka z żywiołem dobiega końca. Strażacy zajmują się dogaszaniem ognisk. Od wtorku trwa akcja służb związana z pożarem Puszczy Solskiej. Według udostępnionych informacji sytuacja jest już opanowana, a ogień przestał się rozprzestrzeniać. Szacuje się, że spłonęło 300 hektarów lasów, zaś 1000 jest dalej objętych działaniami gaśniczymi. W najbardziej krytycznym momencie w akcji uczestniczyło około 1100 funkcjonariuszy, między innymi straży, wojska oraz leśnictwa. Warto dodać, że Roztoczański Park Narodowy sąsiadujący z Puszczą Solską zniósł zakaz wstępu na tereny leśne. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Eksperci w Lublinie omawiają nowoczesne rozwiązania dla ochrony zdrowia. Safe Care Forum 2026 pokazuje, jak wzmacniać bezpieczeństwo pacjenta. Tempo zmian nieustannie rośnie, a wraz z nim pojawiają się potrzeby rozmowy o tym, jak kształtować przyszłość systemu. W trakcie spotkania, które odbyło się w Centrum Symulacji Medycznej UMLUB, poruszone zostały tematy takie jak robotyka, AI czy cyberbezpieczeństwo.
2: 3 aspekty w trakcie konferencji poruszamy, czyli funkcjonowania właściwego zarządzania szpitala, pokazania nowoczesnych, innowacyjnych technik klinicznych, które mają spowodować, że ten pacjent jest lepiej leczony, lepiej zaopiekowany i przede wszystkim, gdzie dzisiaj jest to naszym takim topem, takie funkcjonowanie w czasach zagrożenia.
0: Mówi Agnieszka Nosal-Wiercińska, prezes Fundacji Rozwoju Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Wspólna wymiana doświadczeń i perspektyw pozwala na opracowanie nowych rozwiązań, które realnie wzmocnią ochronę zdrowia. Konferencja była okazją do spojrzenia na kluczowe wyzwania z perspektywy praktyków, liderów i ekspertów. Zwiększa się ilość osób zainteresowanych podróżami. Czy terminale zaczną niebawem pękać w szwach? Według raportów udostępnionych przez Port Lotniczy Lublin nastąpił wzrost liczby pasażerów oraz operacji lotniczych. W kwietniu ze wspomnianego środka transportu skorzystało około 38 tysięcy osób, co stanowi wzrost o ponad 3% w porównaniu do zeszłego roku. Ponadto liczba przylotów i odlotów wyniosła 446, czyli o blisko 20% więcej. Warto wspomnieć, że wraz ze zbliżającym się okresem wakacyjnym uruchomione zostaną nowe połączenia, między innymi do Barcelony, Girony, Hurgady czy Monastyru. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1017 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Reklama.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Największy rocker w mieście!

0: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od siatkówki. Wyłonienie mistrza Polski zostało odroczone. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin mieli w środę wielką szansę na przypieczętowanie tytułu i rozstrzygnięcie finałowej rywalizacji z Aluronem CMC Wartą Zawiercie na własnym terenie. Środowa porażka w hali Globus sprawiła, że o tytule zadecyduje mecz numer 5, rozgrywany w Sosnowcu. Znacząco komplikuje to sytuację podopiecznych Stefana Antigi, którzy by zdobyć tytuł muszą walczyć na terytorium rywala. Decydujące finałowe starcie w niedzielę o 14:45. Przechodzimy do piłki nożnej. PKO BP Ekstraklasa również zbliża się już do decydującej fazy. Do końca sezonu pozostały tylko 3 kolejki. Piłkarze Motoru Lublin mają w nich przed sobą 2 spotkania wyjazdowe. Pierwsze z nich odbędzie się już w ten weekend. Żółto-biało-niebiescy zmierzą się w nim z Wisłą Płock. Drużyna z województwa mazowieckiego zajmuje 7. pozycję w ligowej tabeli z przewagą 6 punktów nad 14. Motorem. Śmiało można więc uznać ją za faworyta. Początek spotkania w niedzielę o 14:45. A na koniec piłka ręczna. PGE MKS Elwold Lublin walczy o zwycięstwo w Pucharze Polski. Podopieczne Pawła Tetelewskiego zmierzą się ze swoim największym rywalem, KGHM Zagłębiem Lubin. Historia starć tych drużyn jest bardzo długa i obfituje w mnóstwo pamiętnych momentów. Następnym akordem tej rywalizacji będzie półfinał Pucharu Polski. Początek meczu jutro o 15:30 w hali sportowo-widowiskowej w Elblągu.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokal w mieście!

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Podczas piątkowego serwisu kulturalnego serwujemy wiadomości o wydarzeniach, które czekają na Was w Lublinie już w ten weekend. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jutro, 9 maja, obchodzimy Dzień Europy. Z tej okazji centrum miasta stanie się miejscem spotkań orkiestr dętych z lubelskiego obszaru metropolitalnego. European Brass Reunion połączy około 170 muzyków z 7 zespołów. Na Placu Litewskim zagrają m.in. kolektywy z Lubartowa, Mełgwi oraz Wojciechowa. Na słuchaczy czeka zarówno wspólny występ uczestniczących składów, jak i ich prezentacje indywidualne.
2: W tym roku świętujemy muzycznie, dźwiękowo. Jest to też, można by powiedzieć, nasz cykliczny program, który realizujemy w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. W zeszłym roku organizowaliśmy wystawę FLA, które tworzyli mieszkańcy gmin z lubelskiego obszaru metropolitalnego. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy orkiestry dęte z całego regionu, bo jak się okazuje, jest to bardzo żywa tradycja. W prawie każdej gminie znaleźliśmy orkiestry, które funkcjonują, jedne bardziej amatorskie, jedne profesjonalne, ale wszędzie ta tradycja wspólnego muzykowania, grania, śpiewania istnieje.
1: Podkreśla Radosław Gus, dyrektor Biura Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 przemarszem spod ratusza, a następnie odbędą się koncerty na Placu Litewskim. Potrwają one do około godziny 19. Wstęp wolny.
0: Espresso kulturalne.
1: Już niedługo artyści z różnych części świata zaprezentują swoje umiejętności. Przed nami kolejny koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego. Tym razem lubelską sceną zawładną twórcy z Polski, Turcji i Argentyny. Program wydarzenia obejmuje dwa premierowe sety. Tego wieczoru wystąpi duet Ołgza Bugberbera i Sebastiana Modyjskiego oraz gitarowe trio Gulmero Celano, Grzegorza Lesiaka i Michała Dymnego. Wykonawcy zgodnie z główną ideą inicjatywy zaproszą słuchaczy do świata współczesnej muzyki improwizowanej, wykraczającej poza granice gatunkowe. Historię powstania projektu przybliża Grzegorz Lesiak z fundacji Listening and Sounding.
3: Muzyka Ucha Trzeciego to inicjatywa, która powstała zupełnie oddolnie, jako taka aktywność DIY, zupełnie spontanicznie w 2014 roku. Zainspirował mnie do tego kataloński perkusista Vasco Tria, którego wtedy poznałem. No i tak całkiem spontanicznie od czasu do czasu, kiedy przyjeżdżali muzycy do Polski z Europy albo w ogóle ze świata, pisali do mnie i organizowałem takie sesje improwizowane i od tego to się zaczęło.
1: Koncertu posłuchamy już jutro o godzinie 19 w Centrum Kultury w Lublinie. Kolejne wydarzenia z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego odbędą się 13 czerwca, 19 września oraz 3 października.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Zbliża się wernisaż wystawy Antoniego Janusza Pastwy. Wydarzenie podsumowuje 50 lat twórczości wybitnego polskiego rzeźbiarza. Odwiedzający ekspozycję przestrzeni wyobraźni zobaczą dzieła powstałe na różnych etapach jego działalności artystycznej. Prezentacja prac pokaże również, jak przez lata ewoluowało spojrzenie twórcy na formę oraz relację między rzeźbą a otoczeniem. Więcej na temat ekspozycji mówi sam artysta Antoni Janusz Pastwa.
4: Na wystawie prezentuję 3 moje znane cykle: Twarz, torsy i cienie. Dotyczą one kondycji ludzkiej w stosunku do zwierząt jako formy. Myślę, że warto byłoby zobaczyć tą moją wystawę, chociażby z tego względu, że ja mówię swoim niepowtarzalnym językiem. Mogą się Państwo przekonać, jak zobaczycie wystawę, czy widzieliście tego typu rzeźbę.
1: Obok rzeźb pojawią się także archiwalne zdjęcia oraz film pokazujący proces powstania wybranych dzieł. Wernisaż odbędzie się już dziś o godzinie 19 w Galerii Wystaw Czasowych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ekspozycja potrwa do 30 sierpnia.
0: Espresso kulturalne.
1: Średniowieczny rave i gruziński industrial zabrzmiał w Parku Ludowym. Inne brzmienia odkrywają kolejne karty. Lublin już od 2 do 5 lipca stanie się muzycznym sercem Europy Wschodniej, łącząc mistykę 12-wiecznych klasztorów z futurystycznym techno i punkową energią. Nadchodząca 19. edycja wydarzenia to nie tylko nowa lokalizacja, ale przede wszystkim bezkompromisowy program, do którego właśnie dołączyli artyści z Ukrainy i Gruzji. O twórcach, którzy wystąpią podczas muzycznej imprezy w tym roku, roku, mówi Rafał Chwała, dyrektor artystyczny festiwalu.
5: Mamy dwa projekty ukraińskie. Pierwszy to jest Nina Eba, dziewczyna, która robi bardzo ciekawą elektronikę, trochę mix techno, trochę takiego hyperpopu, a drugi skład to jest naprawdę skład, który teraz jest sensacją europejskich festiwali, czyli duet Heinali i Adriana Jarosława Sajenko. Grali już na Primaverze, grali na Legacy Who, w tym roku grają na innych brzmieniach, a chwilę potem na Roskilde w Danii, także widać, jakie festiwale bukują ten niesamowity projekt.
1: Jak wskazują organizatorzy, gruzińską scenę reprezentować będzie formacja VB17. Duet zaserwuje energetyczny miks industrialu i techno z popkulturowym sznytem. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie polskiej sceny alternatywnej. Udział we wszystkich koncertach i wydarzeniach jest niezmiennie bezpłatny. I tym muzycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Espresso Kulturalnego. Materiały przygotowały dla Was Katarzyna Środa, Oksana Kostiuk oraz Julia Kaproń. Program realizowała Paulina Czeryna, przed mikrofonem Krystyna Abramienko. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM. Nowość! Radio Centrum.

0: Promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
9: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum.
10: Dobry wieczór, piątek na zegarach 18:30, a my jak co tydzień sprawdzamy, co czeka na nas w najbliższych dniach w Chatce Żaka. Przed mikrofonem Maria Mosior, zapraszam.
9: Chatka na fali.
10: A rozpoczynamy dzisiaj od trwającego już festiwalu Lubicon, a opowiedzą o nim więcej organizatorki wydarzenia Natalia Wojtyła i Klaudia Lewkowicz. Cześć.
11: Hej.
12: Hejka.
10: Jesteśmy chwilę przed spektaklem Piraci, ale oprócz tego, co jeszcze nas czeka przez te zbliżające się dwa dni?
11: Znaczy, przez zbliżające się dwa dni czeka nas jeszcze masa atrakcji. Przede wszystkim sesje RPG-owe i prelekcje. Będą też między innymi LARPy, czyli rozgrywki polegające na takim teatrze improwizowanym. Oprócz tego przed samym budynkiem Chatki Żaka będzie czekał klub szermierki historycznej, a oprócz tego czeka nas też masa atrakcji w formie wystawców, którzy będą na holu głównym Chatki Żaka czekali z swoimi artami oraz rzeczami, które sami stworzyli.
10: I właśnie jacy to będą wystawcy?
12: Będzie ich sporo, bo będziemy mieli ich około 11-12, gdzie mogę powiedzieć, że będziemy mieli nawet nasz własny merch stworzony przez naszych grafików tutaj lubikonowych. Ale będziemy mieli również wystawców jak Odklejka, którzy proponują tutaj nam merch z serii jak Arcane, LOL ogólnie. Będzie też dużo wystawców handmade, bo będziemy mieli MoFusion, które zajmują się biżuterią własnoręczną. Nawet nie samą biżuterią, a w ogóle ozdobami do włosów, nawet i czymkolwiek. Będziemy mieli również osoby, które zajmują się biżuterią robioną na paskach i ogólnie dużo handmade rzeczy. Oczywiście nie pomijam osób typu Double Trouble, tutaj Outer Space czy Krubella, które będą miały merch, ale będą miały na przykład rzeczy szydełkowane.
10: I oprócz wystawców i różnych innych atrakcji przeczytałam, że jedną z takich głównych atrakcji w programie będzie konkurs cosplay.
11: To jest gwóźdź programu tak naprawdę, czyli moment, w którym artyści, bardzo często młodzi artyści, bo tak naprawdę ta grupa cosplayowa jest bardzo zróżnicowana wiekowo, prezentują stroje, które przygotowali sami, bardzo często właśnie w formie scenek, które będą odgrywać, to będą scenki taneczne, no najczęściej właśnie to są jednak scenki taneczne, właśnie będą prezentować swój kunszt artystyczny i będą oceniani przez jury, które właśnie jest grupą bardzo znanych cosplayerów.
10: Czy jest jakiś element, na który szczególnie podczas tego konkursu będzie zwracana uwaga?
11: Znaczy, w trakcie konkursu zwracana jest uwaga na wszystko. Od właśnie tego wykonania stroju, poprzez stylizację peruki, makijaż, aż po właśnie sam występ. Także tutaj oceniane jest wszystko.
10: I szczegóły dotyczące całego festiwalu można znaleźć w internecie.
11: Tak, strona Fundacji Lubicon oraz na stronie Chatki Żaka, jeżeli się wejdzie w wydarzenia, wyskoczy właśnie Festiwal Fantastyki Lubicon.
10: W takim razie zapraszamy do śledzenia szczegółów i oczywiście na sam festiwal, bo jeszcze przed nami

0: dużo atrakcji w programie. A moimi Państwa gośćmi były Natalia Wojtyła i Klaudia Lewkowicz. Dziękuję bardzo.
1: Chatka na fali.
0: Ze mną w studiu jest już pan Piotr Kotowski, kurator linii kadr w Chatce Żaka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I jak co tydzień sprawdzamy, jakie filmy czekają na nas w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Bariera. I w maju będzie tych filmów dosyć sporo. Za nami jest już seans filmu Łobuz, a przed nami 12 maja jest Chronologia wody.
2: Tak, to jest debiut w roli reżysera popularnej aktorki Kristen Stewart, a wybrała sobie na ten pierwszy krok adaptację autobiograficznej książki Lidii Juknawicz, Wyczynowej pływaczki, która opowiada o swoim najeżonym różnymi problemami i trudnościami życiu, poczynając od koszmarnego dzieciństwa przez lata młode, w których sama doprowadzała się do bardzo niebezpiecznych sytuacji, eksperymentując ze swoim ciałem, bowiem to w tym filmie i w książce ciało jest medium, przez które Lidia opowiada o tym, jak przez niego doznawała radości, ale i bólu, trenowała go, poddawała torturom, ale też odkrywała przyjemne chwile i najważniejsze to, że czerpała z niego siłę. Ucieczką od tych wszystkich dramatycznych chwil stało się dla niej pływanie i pisanie, przez które chciała właśnie uwolnić się od tej prześladującej ją traumy.
0: I następnie 19 maja czeka nas projekcja filmu Młode matki.
2: Bohaterkami są nastolatki, które zaszły w niespodziewaną ciążę. Znajdują się pod dachem domu opiekującego się młodocianymi matkami. Dziewczyny nie są jeszcze oczywiście gotowe na przyjęcie takiej roli, ale muszą w przyspieszonym tempie dojrzeć i zmierzyć się z tym wyzwaniem, mając oczywiście świadomość, że w gruncie rzeczy mogą liczyć wyłącznie na siebie i na wzajemne okazywane sobie przez lokatorki tego obiektu wsparcie.
0: I w maju na sam koniec czekają na nas jeszcze dwa filmy. Jakie to będą filmy?
2: Najpierw dokument, chyba najgłośniejszy polski dokument ubiegłego sezonu, oblatywacz festiwalowy, zaliczył tych pokazów na festiwalach w całym świecie mnóstwo. To jest Dziecko z pyłu Weroniki Mlikiewicz. Bohaterem jest 50-letni Wietnamczyk, który jest dzieckiem wojennym, poczętym w okresie wojny wietnamskiej przez amerykańskiego żołnierza z wietnamską kobietą, co ustawia go w bardzo niewygodnej pozycji. Po pierwsze, w tamtej kulturze figura ojca jest bardzo ważna, a on jest dzieckiem wychowującym się bez ojca. Poza tym, jako dziecko, które powstało z woli okupanta, to jest kolejny powód, żeby go traktować jako emanację wroga. I to uczyniło z niego człowieka drugiej kategorii, odsuwanego od wszystkich doświadczeń, jakie normalnie przeżywają dzieci. I w dodatku przez całe życie bardzo bolało go to, że właśnie nie zna swojego ojca, nigdy nie miał okazji go poznać i usilnie dąży do tego, by go odnaleźć i spotkać się z nim po latach. Nie jest to oczywiście proste, wojna dawno się skończyła, żołnierz wyjechał do Ameryki i nie zostawił listu pożegnalnego, ale o dziwo jemu się to udaje i doprowadza do spotkania z ojcem, co jednak nie oznacza happy end w jego życiu, a raczej pozwala tylko zamknąć pewien rozdział, natomiast otwiera przed nim nowe problemy, nowe konflikty, z którymi dopiero będzie musiał się zmierzyć.
0: I ostatni seans w maju będzie to The Rocky Horror Picture Show.
2: Tak, to jest film z 75 roku, którego pokazujemy w takim cyklu spotkań z klasyką. Film bardzo dziwny, zajmuje wyjątkowe miejsce w historii kina, bowiem jest to adaptacja musicalu, który zrobił światową karierę, więc siłą rzeczy też trafił później na ekrany, ale jest to film, który zaskakuje już samą scenerią, bowiem dzieje się w takim gotyckim zamku, w którym spotykają się wszelkiego rodzaju odmieńcy, przede wszystkim seksualni, a do tego zamku trafia przypadkiem młoda para narzeczonych, którym po drodze zepsuł się samochód i tutaj szukają w nim schronienia, co oczywiście jest pomysłem, jak się szybko przekonają, karkołomnym, ale z drugiej strony pozwoli im się otworzyć na siebie także, bowiem żyją w takim, do tej pory żyli w świecie takim uporządkowanym i wręcz konserwatywnym, jakby prosto wyszli z domków, tych słynnych domków na przedmieściach wielkich amerykańskich miast, nie zwracając uwagi na przykład na to, że w tym czasie wokół nich przewala się rewolucja obyczajowa, kontrkultura hipisowska, od której są wyraźnie zdystansowani. Ten wieczór pozwoli im nadrobić wszelkie zaległości w tym względzie.
0: Oczywiście po wszystkie szczegóły dotyczące pokazów zapraszam na stronę internetową Chatki Żaka, a moim i Państwa gościem był pan Piotr Kotowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, do zobaczenia w kinie.
1: Chatka na fali.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Polska na fali.
1: Przechodzimy teraz w świat podróży, bo kolejnym tematem rozmowy będzie spotkanie przez świat, spotkanie z podróżą. O czym opowiedzą więcej Anna Śliwa ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Paweł Zieliński, który będzie jednym z prelegentów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: 13 maja o godzinie 18 całe spotkanie rozpocznie się prelekcją motocyklowy Pakistan Witolda Palaka. Kim jest i o czym dokładnie opowie?
2: Witold Palak to jest jeden z bardziej znanych lubelskich, chyba najbardziej znany lubelski podróżnik, taki występujący na różnych festiwalach, piszący też książki. Człowiek, który od kilkudziesięciu już lat przemierza świat na motocyklu przede wszystkim. Przejechał na tym motocyklu i przez Himalaje, częściowo przez Karakorum, był w Ladaku indyjskim, objechał całe Indie na motorze. No a w tym momencie także współpracuje z jedną z dużych telewizji przy produkcji takiego programu podróżniczego Ciężarówką Przez. No i ponieważ jest w tej chwili w Polsce, bo on na co dzień w Polsce nie mieszka, przyjechał teraz na 2 miesiące bodajże do Polski, no to mamy przyjemność go gościć właśnie w chatce Żaka.
1: I tego samego dnia o godzinie 19.30 będzie prelekcja Moniki i Pawła Zielińskich w poszukiwaniu Wikingów. Co się kryje za tytułem tej prelekcji?
3: Za tytułem kryją się nasze podróże do Fenoskandii, czyli Finlandii i państw skandynawskich, w których się zakochaliśmy już 4 lata temu i rokrocznie wracamy. Te nasze wyprawy są coraz dłuższe i za tym tytułem kryją się dwie nasze wyprawy z ubiegłego roku i sprzed 2 lat dookoła Bałtyku. I pierwsza z nich była zgodnie z ruchem wskazówek zegara, druga odwrotnie do ruchu. I poszukiwaliśmy dokładnie tak jak w tytule śladów Wikingów. Śladów materialnych, śladów niematerialnych, ile Wikinga jest we współczesnych Skandynawach, co można znaleźć z kultury Wikingów i tego typu zagadnienia.
1: Co jest najtrudniejsze w takiej podróży, może w organizacji w ogóle takiego przedsięwzięcia?
3: W zasadzie nic. Wszystko jest łatwe, jeśli ma się do tego odpowiedni sprzęt. My jeździmy naszym Volkswagenem Multivanem, który daje nam schronienie przy okazji, bo w nim nocujemy. Na dachu mamy kanu. Jeśli zobaczymy jakąś ładną wodę, to zrzucamy kanu na wodę i sobie płyniemy z namiocikiem i już szukamy miejsc wygodnych do nocowania. Cała Fenoskandia, z wyjątkiem Danii, ma taki program Allemansraten, czyli powszechny dostęp do zasobów natury. Czyli w zasadzie wszędzie, gdzie tylko jesteśmy, możemy rozbić namiot, możemy się zatrzymać i przenocować. W Szwecji jest to troszeczkę bardziej ograniczone, jest troszeczkę więcej zakazów, gdzie można nocować kamperami, w tym też takimi busami jak nasz. Za to namiot można rozbić praktycznie wszędzie. Dania niestety jest z tego wyłączona. Tam już jest troszeczkę bardziej obostrzone. Więc gdzie nam się podoba, tam nocujemy i szukamy tego, co nas interesuje. A interesuje nas nie tylko kultura, interesuje nas również przyroda, szczególnie ta nieożywiona, z racji wykonywanego mojego zawodu. Przyglądam się dokładnie Skandynawii i próbuję opowiadać o tym, co widać, jak to powstało i co to do nas mówi.
1: Oczywiście to jest tylko namiastka, a na całe spotkanie zapraszam już 13 maja do chatki Żaka. Wstęp jest wolny, a poszczegóły odsyłam na stronę internetową chatki Żaka, a moimi i Państwa gośćmi byli Anna Śliwa i Paweł Zieliński. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję również. Chatka na fali.
1: A kończymy dzisiaj muzycznie, bo ostatnim tematem rozmowy będzie koncert Scena Ad Hoc już 14 maja, a ze mną w studiu są już muzycy, których usłyszymy na koncercie. Jest już ze mną Wiktoria Miąsek, przedstawicielka zespołu Don't Respond. Cześć.
5: Cześć, cześć.
1: Opowiedz w takim razie o muzyce, jaką wykonujecie.
4: No to nasza historia się zaczęła tak naprawdę od tego, że z perkusistą się znaliśmy już w liceum i tam robiliśmy sobie trochę muzykę z innym zespołem. No i potem właśnie on też na ad hocu grał ze mną, z moimi tam ludźmi ze studiów jeszcze, bo jestem na muzycznych studiach. No i właśnie po tym koncercie na ad hocu stwierdził, że ej, może zróbmy coś razem znowu. No i ja mówię, że no dobra, no to jakby ten zespół już i tak trochę śmiercią naturalną umiera, ten starszy. No i stwierdziliśmy, że no to działamy coś. No i poszliśmy do baru na jam session. No i tam zobaczyliśmy takiego śmiesznego ziomeczka i stwierdziliśmy, że on będzie naszym basistą. Ale się okazało, że na gitarze też umie grać. No i tam finalnie zrobiliśmy tak, że on jest właśnie gitarzystą naszym. I basisty zmieniliśmy cały czas, zmienialiśmy basistów i no w sumie teraz gramy właśnie takim składem, że jest Uliana Kacper i ten Kacper Krzaczek ode mnie z liceum. No i tworzymy razem taką muzykę, że no tak naprawdę jak ktoś nas się pyta, jaki to jest styl, no to mówimy Don't Respond. Dlatego, że nasze piosenki faktycznie są takie, że składa się na nich bardzo dużo rzeczy, które tworzą taki nasz wspólny chaos, który jest ciężko nagrać. No właśnie teraz też jesteśmy w trakcie nagrywania albumu. Teraz tutaj jak ja siedzę, no to druga część zespołu jest właśnie w studio i tworzy już piosenki, które chcemy na Spotify niedługo wypuszczać. No i w zasadzie no to taki gatunek, bardziej garage rock, dlatego że mamy próby w garażu, więc naprawdę no niektórzy nam mówią, że mamy taki American Dream i po prostu tam realizujemy siebie. No i w tym jest nam najlepiej tak naprawdę.
5: To zdradź jeszcze, co usłyszymy na koncercie.
4: O, to jest taka tajemnica trochę, no ale mogę powiedzieć, że na pewno usłyszymy Malucha, czyli naszą pierwszą piosenkę, którą już tak naprawdę sporo osób kojarzy, więc to będzie na pewno. Też ostatnio właśnie napisaliśmy ten kawałek Miss Świata, który graliśmy na Miss Polonia tegorocznym, więc na pewno też to usłyszymy. No i też jest przewidziana mała niespodzianka, której zdradzić nie mogę, ale bardzo warto jest na pewno przyjść i ją zobaczyć, bo mam nadzieję, że to będzie mega.
5: I na koncercie nie zagra tylko zespół Don't Respond, zagra także Alice Cherry. Cześć.
6: Cześć.
5: W takim razie opowiedz o tym, co tworzysz.
6: Ja tworzę taką, jestem solo projektem, tworzę muzykę w ogóle, zajmuję się muzyką od dziecka, po prostu zawsze kochałam wokal, zawsze pasjonowałam się muzyką i od niedawna postanowiłam zrobić taki solo projekt, bo kiedyś też grałam w innych zespołach, razem dużo tworzyliśmy, ale w końcu postanowiłam po prostu pójść jako artystka indywidualna i też jestem troszeczkę artystką wizualną i moja muzyka jest głównie o własnych uczuciach, własnych przeżyciach, o tym jak po prostu przekształcam swoje emocje do muzyki, na przykład to co mnie boli lub coś co odwrotnie mnie interesuje, to możecie akurat usłyszeć w utworach, które tworzę.
5: To zdradź jeszcze, podobnie jak Wiktoria, taki rąbek tajemnicy. Co zaprezentujesz?
6: A na pewno będą moje piosenki, tym razem w wersji akustycznej i będzie to bliżej gatunku alt rock. I też będzie performance, zabiorę wszystkich ich słuchaczy i widzów do lat 80. i można będzie posłuchać utworów Kate Bush, ale także zobaczyć ciekawy performance.
5: I to nie koniec wrażeń, które czekają na nas 14 maja, bo na koncercie usłyszymy jeszcze zespół Hawks of Uppsala, a ze mną są jego przedstawiciele Michał Król i Adam Krawczyk. Cześć.
7: Cześć, cześć, witamy.
8: Cześć, siema.
5: Opowiedzcie o swojej muzyce.
7: Co, chcesz zacząć?
8: Bardzo ciężkie pytanie. No, gramy muzykę ciężką, metalową. Gramy już trochę lat No i tyle.
5: Tworzycie własne utwory, czy bardziej covery?
8: Raczej własne utwory.
7: Tworzymy własną muzykę, ale czasami raz w czas jakiś cover sobie zagramy, szczególnie po prostu na żywo, na jakimś koncercie, tak żeby ludzie może skojarzyli coś, żeby się pobawili.
5: To na przykład jaki cover?
8: Cover, który gramy już bardzo długo i jest dobrze odbierany przez publikę, to na przykład Sepultura Roots. ten cover widać, że robi robotę na koncercie, bo ludzie właśnie dobrze znają i można ruszyć ludźmi.
1: A tworząc własną muzykę, czymś się inspirujecie? Albo może właśnie jakimś zespołem?
8: No myślę, że każdy inspiruje się trochę czymś innym i ta muzyka, którą robimy, tworzymy, właśnie jest takim miksem różnych stylów i podgatunków metalu.
7: No generalnie to, tak jak Królik powiedział, każdy ma inną inspirację tak naprawdę u nas zespołu. Ja mogę bardziej za siebie powiedzieć, tak riffowo to do mnie bardzo przemawiają riffy Make Them Suffer i bardzo nimi się inspiruję. Natomiast no, większość chłopaków no, to kojarzy, że raczej bardziej trochę oldschoolowe, metalowe rzeczy. Ja to tak bardziej taki modern metalcore.
1: To zdradźcie jeszcze na koniec, co będziemy mogli usłyszeć podczas koncertu?
8: Głównie nasze utwory, czyli utwory z naszej płyty Initium, którą wydaliśmy w 2020 roku.
7: Oraz dwa nasze nowe single, czyli Let Yourself Free oraz Conquer.
8: I na pewno pojawi się jakiś cover. Mamy teraz kilka pomysłów, zobaczymy co zagramy, sami jeszcze nie wiemy.
1: I tych wszystkich artystów, których przed chwilą usłyszeliśmy na antenie, usłyszymy także podczas koncertu Scena Ad Hoc już 14 maja. A moimi i Państwa gośćmi byli Wiktoria Miąsek, Alice Cherry, Michał Król i Adam Krawczyk. Dziękuję.
7: A dziękujemy bardzo.
8: Dziękujemy, zapraszamy w czwartek.
1: A po kolejną dawkę informacji o wydarzeniach w Chatce Żaka zapraszam jak zawsze za tydzień o tej samej porze. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Do usłyszenia.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

no, z przysłowiowego buta. Choć w tym przypadku obcasa otwieramy dzisiejszą jazdę próbną. The Last Dinner Party, Big Dog za nami. No, utwór ten długoletnim fanom zespołu powinien być już dobrze znany, bo panie grały go już podczas promocji swojej debiutanckiej płyty na żywo na koncertach, ale oficjalnie nie został on wydany właśnie aż do dziś. I to nie wszystko, co The Last Dinner Party dzisiaj swoim fanom udostępniły, bo wraz z nowym utworem panie udostępniły także stworzony przez siebie wiersz pod tytułem Come All You Beasts. I jak mówią, zawsze inspirowała nas poezja i wszelkie formy performance'u, więc mowa mówiona z improwizowanym akompaniamentem wydawała się naturalnym przedłużeniem naszej sztuki. Jednak w tym przypadku ich sztuka muzyczna nieco różni się od tego, co panie prezentowały w ostatnim czasie. Jest mroczniej, jest ciężej niż w ich najpopularniejszych utworach. I mi osobiście ta mroczniejsza, cięższa wersja The Last Dinner Party bardzo mocno się podoba i po prostu liczę na więcej. Za to ja liczę, że wam spodoba się dzisiejsza odsłona jazdy próbnej, gdyż dziś stawiamy na nieco więcej muzyki do posłuchania, bo gardło nieco nie domaga, ale nie ma tego złego, gdyż dużo świetnych nowości dziś się ukazało, m.in. od Highly Suspect. Ogółem ten rok dla wokalisty grupy, czyli Johnny'ego Stevensa, z początku nie był udany, bo stan, w którym mieszka, czyli Tennessee, na początku tego roku nawiedziła ogromna śnieżyca i Johnny relacjonował na swoim Instagramie, co tam się działo, a właściwie co się nie działo. Mianowicie brak wsparcia od władz, ludzie odcięci od świata, brak prądu przez tygodnie. I jak sytuacja się ustabilizowała, no to Johnny Stevens postanowił głośno za pomocą tego, co potrafi najlepiej, czyli tworząc muzykę, stworzyć pełen złości, emocjonalny protest song przeciwko współczesnemu światu, czyli wojnom, propagandzie i manipulacji medialnej. Jak wsłuchacie się w tekst, to wyłapiecie, że Johnny miesza obrazy polityczne, religijne i apokaliptyczne, żeby pokazać chaos, ale też bezsilność wobec tego, co się obecnie dzieje. No, w Johnny'ego wszedł duch Zacha de la Rocha z Rage Against the Machine i śmiało mógłbym powiedzieć, że ten utwór stworzyła grupa Highly Rage Against Suspect Machine. Dlatego jeżeli ktoś z was ma gorszy dzień, ale nie ma siły się wykrzyczeć, no to pozwólcie, że Johnny Stevens zrobi to w waszym imieniu. Highly Suspect i Big Shop of Horrors.

Dead Poet Society, podobnie jak Highly Suspect, wybrali na ten tydzień Przemoc. Sinner Systems na 98,2. No jest to utwór, który brzmi jakby był wyciągnięty rodem z ich debiutanckiego albumu, czyli Exclamation Mark. I czy to oznacza, że nowy album będzie powrotem do korzeni? No tego nie wiemy, ale wiemy, co zespół ma do powiedzenia na temat nowego utworu. Jak mówią, jest to utwór mroczny, ponury, który łączy ciężkie, rozstrojone, bezprogowe rytmy z uzależniającymi, hedonistycznymi tekstami, stanowiącymi odbicie współczesnej przesady i emocjonalnego odrętwienia. I muszę przyznać, że w tym utworze wokalista Jack Underkoffler udowodnił, że po prostu to jest gość. To jest dla mnie jeden z lepszych głosów obecnie na scenie rockowej. I myślę, że wiem, co mówię, bo dwukrotnie widziałem Dead Poets Society na żywo. Może to niedużo, ale to wystarczyło, żeby docenić właśnie Jacka, bo jest on naprawdę świetny wokalnie, nie tylko na albumach, ale właśnie na żywo. Dlatego jest jeden powód, żeby czegoś Amerykanom niedalekiej przyszłości zazdrościć, a mianowicie koncertów, a szczególnie trasy Highly Suspect i właśnie Dead Poets Society, bo jest to naprawdę świetne połączenie i już jestem pewny, że będzie to naprawdę bardzo udana trasa. A my czekamy po prostu na więcej muzyki od obu tych grup. Za to niech dowodem na to, że dzisiejszy dzień, 8 maja, jest dniem naprawdę potężnym, jeśli chodzi o premiery, niech będzie fakt, że swój nowy utwór wydała także grupa Movements, czyli zespół będący wschodzącą gwiazdą muzyki emo oraz sceny rocka alternatywnego. I choć utwór Dissolve Me to bardziej brzmienie pop-punkowe, co zaraz też usłyszycie, no to szybka gra na perkusji oraz gitarze, muszę przyznać, że bardzo dobrze współgra z delikatnym wokalem Patricka Mirandy, dzięki czemu utwór ten brzmi mocno marzycielsko, nostalgicznie, ale również takich ostrzejszych momentów nie brakuje. Jest to jednocześnie zapowiedź albumu Happier Now, który ukaże się 4 września i warto sobie tę datę w kalendarzu zapisać, bo Movements to może być naprawdę kolejna wschodząca siła na scenie rockowej.

No, przypomnieliśmy sobie utwór, który mam wrażenie, że nie każdy do tej pory słyszał, choć ma on już jakiś miesiąc. The Rolling Stones i Rough and Twisted. Pierwotnie został on wydany przez zespół pod pseudonimem The Cockroaches. Fani jednak szybko rozszyfrowali, że za ten projekt odpowiedzialni są Stonesi. I czuć tutaj mocną inspirację bluesem z takim charakterystycznym, brudnym, gitarowym brzmieniem. Ogółem sami fani byli zachwyceni tym utworem i czekali na więcej. No i doczekali się. 5 maja wyszedł utwór In The Stars, który jest utworem, który od razu wpada w ucho. I tu może pojawić się pytanie, czy jest to zapowiedź czegoś większego? Tak się składa, że tak, jest to zapowiedź nowego albumu Stonesów pod tytułem Foreign Tongues, który ukaże się 10 lipca i myślę, że fani brytyjskiego zespołu już zacierają ręce. Za to teraz czas na pierwszą premierę albumową na dziś. Grupa Social Distortion wróciła po 15 latach z nowym krążkiem, albumem Born to Kill. Jest to oszczędny krążek, który sprawia wrażenie, jakby był nagrany w garażu. Jest szorstki w przekazie, ale to nie oznacza, że nie jest dopracowany. Wiele osób przyznało, że gdyby nie gitara z przesterem, to ten album brzmiałby jak coś w stylu westernu z lat 50. A gdyby nie szorstki wokal Nessa, no to można by pomyśleć, że to odkopany album samego Toma Petty'ego. Co jednocześnie pokazuje, że zespół ma w sobie coś ponadczasowego, bo bezproblemowo łączą minione ery rocka, country oraz punku. I album ten bez wątpienia jest triumfalnym powrotem grupy i warto go sobie przesłuchać w całości. I niech nadchodzący utwór będzie do tego zachętą. Social Distortion, The Way Things Were.

The Hunted Youth i Forget Me. Dziś premiera nowego albumu od belgijskiej grupy. Nazywa się on Boys Cry 2. Jak sugeruje nazwa oraz okładka, mogliśmy się spodziewać emocjonalnego krążka i tak też właśnie jest. Bo wokalista Joachim Libens mówił, że jest on już innym człowiekiem niż jak zespół wypuszczał swój debiut. Jak mówi, był wtedy jeszcze dzieciakiem. Dziś debiut The Hunted Youth brzmi dla niego jak dziecięce rymowanki. Wszystko jest tam dla niego kruche i infantylne. I dodaje, że dziś jest jednak pełen frustracji i wyważa drzwi kopniakami. I mamy na tym albumie mocniejsze utwory jak m.in. Castlevania lub Murder Me lub Forget Me, które już za nami. Jednak nareszcie albumu słychać inspirację muzyką cloud rapową. Zresztą wokalista Joachim Libens mówił, że podczas pracy nad krążkiem najczęściej słuchał właśnie hip-hopu, a jako swoją kluczową inspirację wskazał rapera Lil Peepa. No, zmianę brzmieniową zdecydowanie słychać, jak na moje to album dla osób, które lubią brzmienie zbliżone do chociażby The Neighborhood, z miejscami ostrzejszymi utworami, a miejscami utworami wolniejszymi, marzycielskimi. A teraz przed nami kolejna albumowa premiera na dziś, bo nowy krążek wypuściła również grupa Basement. Krążek nazywa się Wired i nieco różni się od tego, co grupa wypuszczała do tej pory, szczególnie tekstowo. Wcześniej teksty Basement były przesiąknięte smutkiem, jednak na nowym albumie większy nacisk postawiony jest na nadzieję oraz na to, co przyniesie przyszłość. Jak to w ogólnym rozrachunku brzmi? Posłuchajcie sami.

Papa Roach oraz indyjski raper Hanumankind w utworze See You In Hell. No trzeba przyznać, że wyszedł z tej współpracy naprawdę dobry utwór. Jacoby Shaddix i Hanumankind wspólnie brzmią naprawdę bardzo dobrze. Jeśli jest to zapowiedź powrotu do dobrej formy od Papa Roach, no to ja jestem jak najbardziej na tak. Ogółem jest to utwór, który powstał na potrzeby drugiego sezonu animacji Devil May Cry, której premiera będzie miała miejsce już w najbliższy wtorek. Za to na koniec zostawiłem najmocniejsze działa. Otóż dużo mówiło się o nowym utworze od Motionless in White, a konkretniej o tajemniczym gościu, który się na tym utworze pojawi. I okazało się, że tym gościem jest sam Corey Taylor, który zdradzę, że dał do pieca w tym utworze. Powiedziałbym nawet, że przyćmił nieco Chrisa Motionless, ale to już musicie tego posłuchać sami za moment, żeby sobie to ocenić. Jest to oficjalna zapowiedź nowego albumu Motionless in White, którego premiera jest ustalona na 17 lipca. I z tym utworem Was zostawiam i jednocześnie dziękuję za dziś. Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu, życzę zdrówka i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Darmowy bilet, czyli najlepsze koncerty zupełnie za darmo. Słuchaj w każdy piątek o godzinie 20. Darmowy bilet na 98 i 2 FM.
1: Na zegarach wybiła 20 i jak zawsze o tej porze zaczynamy darmowy bilet na antenie akademickiego Radia Centrum. Z tej strony Jakub Gres i dziś mam przyjemność przedstawić koncertówkę, która może otworzyć wasze drzwi percepcji. Cofamy się do 1970 roku i festiwalu na wyspie White, czyli jednego z największych, jeżeli nie największego wydarzenia muzycznego z tamtego okresu, na którym można było usłyszeć prawdziwą śmietankę ówczesnej sceny rockowej. Jednym z zespołów, który zagrał na tym festiwalu, to formacja The Doors i dziś sprawdzimy zapis ich występu z tego wydarzenia. Historycznie to ważny koncert dla zespołu. Mówimy o ostatnim występie Doorsów poza Stanami Zjednoczonymi oraz ostatnim oficjalnie nagranym koncercie z udziałem Jima Morrisona. Biorąc również pod uwagę ówczesny stan zespołu, czego możemy się spodziewać? Wydaje mi się, że sam Ray Manzarek najlepiej ocenił występ na wyspie White. Cytując: nasz koncert był jednocześnie stonowany i intensywny. Graliśmy z kontrolowaną furią. Jim był w dobrej formie, śpiewał z całych sił, ale nie poruszył ani jednym mięśniem. Dionizos był zakuty. Nie pozostaje mi nic innego, niż zaprosić was na koncert. The Doors już teraz w darmowym bilecie na antenie Akademickiego Radia Centrum.

Ten występ musiał oczywiście zakończyć się utworem The End. Również możemy powiedzieć The End w kontekście naszej dzisiejszej audycji. To był koncert The Doors w ramach festiwalu na wyspie White z 1970 roku. Ja jednak zachęcam jeszcze naszych słuchaczy, żebyście jeszcze z nami zostali. Lista przebojów już za chwilę, a mi nie pozostaje nic innego niż się pożegnać. Z tej strony był Jakub Gryz, a to był darmowy bilet na 98.2 FM. Do usłyszenia i dobranoc.

Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że właśnie o tej porze na antenie Radia Centrum emitowana jest Lista Przebojów. Była powtórka, potem dzień wolny od pracy. Można było pomyśleć, że program spadł z anteny, ale nic bardziej mylnego. Wracamy jak zawsze w wielkim stylu. Depeche Mode i Never Let Me Down Again to właśnie za nami i załóżmy od teraz, że jest to nasze nowe motto dotyczące Was i tego programu. Zaczynamy więc pierwszą Waszą propozycją In Flames i The Jester Race już teraz w Waszych głośnikach.

Lista przebojów w Radiu Centrum to nie tylko dobrze znane przeboje, ale również nowe utwory, które mają potencjał na stanie się przebojem. Tak jak In The Stars od dobrze znanych z anteny The Rolling Stones. Przypominam o możliwości głosowania na stronie centrum.fm/lista.

Przed nami kolejna wasza propozycja, kojarzona przede wszystkim z mediów społecznościowych, która często występuje w tle różnorakich rolek, na przykład na Instagramie. Temper City i Self-Aware.

ostatniej liście przebojów utwór od Johnny Hates Jazz nie porwał was, więc waszymi głosami wypadł z dzisiejszej listy, ale za to powrócił z innym utworem Turn Back the Clock. Jeśli chcecie wyrazić swoje zdanie na ten temat, to wbijajcie na centrum.fm/lista.

Zbliżamy się powoli do godziny 22, gdzie usłyszymy wyniki notowania ostatniej listy, a tymczasem kolejna propozycja od Was, Chronic Insomnia On Fire.

Europe z utworem Superstitious otwiera nam godzinę 22, zajmując pozycję 15. Przed nami Def Leppard z dużym spadkiem z miejsca trzeciego na miejsce 14.

One Runaway i Slade wybiegło z miejsca 30 na miejsce 12. W drugą stronę natomiast The Warning, tutaj duży spadek z miejsca 1 na miejsce 11. Przynajmniej jedynki się zgadzają.

Berlin i Take My Breath Away. Trochę wam tego oddechu jednak zabrali, bo wznieśli się z miejsca 17 na miejsce 9. Toy Soldiers, jedno oczko wyżej, miejsce 8.

The Warning i Love to be Loved zajmuje w dalszym ciągu stabilne miejsce drugie, za to tym razem na miejscu pierwszym John Parr i Man in Motion. Gratulujemy, zachęcam do głosowania na stronie centrum.fm/lista i włączenia oczywiście radia już za tydzień o 21:00 na kolejne wydanie Listy Przebojów w Radiu Centrum. Alex Dreyer, do usłyszenia!

Radio Centrum.